0: Trójmiasto.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
5: Ciekawe, czy to najcieplejszy dzień tego miesiąca, bo dzisiaj zobaczymy w Trójmieście 26 stopni, w nocy 16. Słońca dzisiaj nie zabraknie, deszczu dzisiaj nie będzie. Jutro niestety deszcz i to od rana. Temperatura spada do 20 stopni, w nocy nie więcej jak 14. W czwartek jeszcze chłodniej, 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce pojawi się, ale deszcz też, szczególnie rano. I poczujemy też silny wiatr. Na 10 lutego świętojańskiej Wendy Dąbka, U2 w Gdyni. Musimy zachować ostrożność.
6: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Polska podarowała myśliwce po rosyjskim ataku na Ukrainę. RCB wysłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Te zostały jednak już odwołane. Zagrożenia w Polsce nie ma. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Rannych zostało co najmniej 6 osób. Uszkodzone są budynki mieszkalne i szkoła, a pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. W Warszawie ruszyła sprawa dotycząca odpalenia przez niego granatnika w budynku Komendy Głównej Policji. Szymczyk początkowo był w tej sprawie pokrzywdzonym. Później prokurator postawił mu zarzuty. O szczegółach Mateusz Chłystun.
7: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
6: Rekrutacja na krakowskich uczelniach dobiega końca. Większość kierunków jest już zapełniona. To jednak nie koniec. Na części uczelni wciąż trwają zapisy. Są też kierunki, na których zostały ostatnie wolne miejsca.
8: W tym momencie jesteśmy już na takim etapie rekrutacji, że prowadzimy tylko oczywiście nabory uzupełniające na tych studiach, na których pozostały jeszcze wolne miejsca. Znajdziemy takie studia zarówno w grupie studiów pierwszego stopnia jednolitych magisterskich, natomiast tu ich będzie zdecydowanie mniej.
6: Szczegółowe harmonogramy i listy wolnych miejsc można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.
1: SK2 Sport.
6: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polka przegrała z Qin Wenzhen 6-7-3-6. Świątek świetnie zaczęła mecz, prowadziła 5-0 i miała piłki setowe. Chinka odwróciła losy spotkania i wygrała 7 gemów z rzędu. To pierwszy od 5 lat sezon, w którym Świątek nie zdobędzie wielkoszlemowego tytułu. Błysk Polaków grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz bohaterami Gaziantep. Kozłowski strzelił 2 gole, Tobiasz obronił rzut karny. Ich drużyna wygrała 4-2 z Göztepe.
3: Piękny dzień nam się rozpoczyna, to jest wtorek, 2,5 minuty po godzinie 6. Piękny dzień, dlatego że dzisiaj na przykład mamy Dzień Marzyciela. Jeżeli marzycie o czymś najlepszym, to mamy najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów, tylko w Radiu SK2. Tak więc już zaczynamy, gramy. Na początek pani Sanach. Ostatnio Grzegorz Bram powiedział, że bardzo lubi panią Sanach. No to z dedykacją dla wszystkich Grzegorzy.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Ale nie tylko.

0: No właśnie, pospałoby się jeszcze troszkę, tym bardziej, że dopiero po 6:10 minut, ale nie, moi drodzy, bo to będzie naprawdę bardzo dobry dzień, bardzo słoneczny w wielu punktach i częściach kraju, tak więc no, korzystajmy z niego. Im wcześniej wstaniecie, tym więcej tego dnia dla was będzie. 10 po 6, patrzymy sobie w kalendarz, to też to dzisiaj nam przynosi ten kartkowy skurczybyk. No i mamy 8 dzień września, wtorek, imieniny Radosław, Maria, Adrianna, Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adriana, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina, Wiola i Amon. No to wszystkiego dobrego dla wszystkich Amonów i każdego kolejnego solenizanta. Mamy też dzisiaj Dzień Marzyciela, o czym mówiłem. Mamy też Dzień Dobrych Wiadomości. To jest bardzo ciekawy dzień, moi drodzy. Tak się zastanawiałem, co ja wam dobrego powiem. No i dzisiaj u mnie będą same smakowite kąski. Tak więc do godziny 9:00 dużo dobrego na antenie Radia SK2, ale chciałbym też dużo dobrego od was usłyszeć. 726-826-826. Albo Messenger, tam można pisać, tam można się nagrywać, można wysłać też do mnie SMS-y, a dlaczegoż by nie. Dzisiaj zbieram same dobre informacje. Jeżeli chcecie coś dobrego przekazać światu, no to antena jest wasza. 726-826-826, Messenger, SMS-y, wszystko do waszej dyspozycji. Dobre wiadomości dzisiaj w Radiu SK2, mile widziane.
1: SK2.
0: Linia odblokowana, czekam na telefony, czekam na SMS-y, czekam na głosóweczki i na wszystko, co wam dobrego przyjdzie do głowy.

0: Oj, stało się. Dużo się dzieje w waszym życiu i dużo dobrego. Na przykład Ela napisała do mnie przed chwilą na Messengerze: dobrą dla mnie wiadomością jest to, że lecę z mężem w piątek do Grecji na urlop, ale również z ostatnich wiadomości jest to, że ty, Jarząbku, wróciłeś z urlopu, od razu lepiej się słucha radia. Pozdrawiam z Dublina, Ela i Rafał. Pozdrawiam również bardzo serdecznie. O, jak mi się zaczerwieniły policzki. Byłoby to widać, gdyby nie to futro na twarzy. Mam też głosóweczkę od Damiana. Halo, halo, odbieram głosóweczkę.
1: Dobry i słodki Jim Mute jest głos Jarząbka. Oraz tego też zacnego, znanego na W.
0: O, ludzie, co tu się dzieje? Dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, moi drodzy. Dzień dobroci, dzień wszystkiego dobrego, a nie dzień Jarząbka. SK2. Chociaż muszę przyznać, że ja też jestem dobry.

0: 25 minut po godzinie 6. Dobry, szybki kawałek, taki energetyczny, taki, żeby się obudzić. No i właśnie z tym obudzeniem i pobudzeniem jest problem. Przeglądamy sobie dzisiejsze gazety. Super Express donosi, że Prawo i Sprawiedliwość ma plan na zwycięstwo. Ten plan przedstawił prezes Jarosław Kaczyński, który tłumaczy, że jego partia znów zdobędzie serca Polaków. Jak mówi prezes Kaczyński, jesteśmy właściwie jedyną demokratyczną formacją w Polsce, przekonywał prezes PiS. Musimy się właściwie dzisiaj obudzić. No i problem będzie z tym obudzeniem, jeżeli ktoś na przykład w partii pana Kaczyńskiego jest śpiochem. Ale spokojnie, pan Jarosław już wie, jak odróżnić śpiocha od nieśpiocha.
1: Samce mogą się odwracać i tak chrumkać.
0: SK2. Prawdopodobnie, przyznajcie się, odwracamy się na drugi bok i chrumkamy.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni. 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja.

0: komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
1: I po reklamie.
2: Świętują dzisiaj Adrianna, Alan, Adam, Maria, Piotr, Tomasz i Wiola i to do nich wbijajcie na popołudniowe pogaduchy. Warto ubrać się nieco lżej, bo dzisiaj 26 stopni w ciągu dnia, 16 stopni w nocy. Będzie sporo słońca, dzisiaj bez deszczu, ale jutro niestety przydadzą się parasole i cieplejsza bluza, bo jutro 20 stopni, sporo deszczu w ciągu dnia. A w czwartek, mało tego, że deszcz, 17 stopni na termometrach, to jeszcze do tego silny wiatr. Na pewno Czarny Dwór, nowatorów budowlanych Jabłoniowa, Kartuska, Spacerowa Słowackiego, Wolnie w Gdańsku.
3: Zbliża się 6.30. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Ogromny pożar w Wilkowie pod Złotoryją. Płonie skład opon, ten sam, który spłonął 3 lata temu. Z ogniem walczy około 30 zastępów straży pożarnej. Do tematu będziemy wracać. Tragiczny finał poszukiwań 27-letniego Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono w północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano, później nie było z nim kontaktu. W poszukiwaniach uczestniczyli ratownicy, śmigłowiec, drony i psy ratownicze. Roboty wyszły na ulicę Warszawy. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 humanoidalnych robotów. To pokaz rozwoju robotyki. Ma też zwrócić uwagę na wyzwania, jakie niesie szybko rozwijająca się technologia.

tańczyć nie będziemy, bierzemy ściereczkę i bierzemy odkurzacz, bo też pierwszy dzisiaj kącik odkurzający. Czyli taka sprawa, że przypominamy sobie, co się wydarzyło tego dnia, no ale nie tego roku oczywiście, na świecie, czyli wracamy do starych newsów, odkurzamy je i serwujemy wam na nowo. Proszę bardzo, kilkaset jamników za swoimi właścicielami przeszło w niedzielę przez Kraków w 19. Marszu Jamników. W konkursie najdłuższego zwyciężył krakowianin Nadim o długości 82,5 cm, pisał portal WP.pl 8 września 2013 roku. No to był najdłuższy jamnik, 82,5 cm. Inne jamniki były dużo krótsze. Może dlatego, że było zimno?

0: Wybaczam. Wybaczam, mój drogi. Wybaczam ci wszystko oczywiście. 12 minut do godziny 7. Już mamy. Moi drodzy, 6:47. Gdyby ktoś się skołował tym, co powiedziałem przed chwilą, to już tłumaczę. No i odbieram cały czas telefony i wiadomości od was w temacie tych dobrych wiadomości. Jeżeli macie coś dobrego dzisiaj do przekazania światu, to zapraszam. 7268 26 826 albo Messenger. Może spotkało was to dobrego, to też można się tym pochwalić, tak jak nasza słuchaczka.
1: Mnie dzisiaj rano spotkała bardzo dobra herbatka z dzikiej róży, którą zrobił mi mąż.
0: O jak ci dobrze, ale uważaj, bo jak mąż coś robi z samego rana, jeszcze przed 7, to on czegoś chce. No cwaniak, czegoś musi chcieć, no.
2: SK2.
0: Pytanie tylko czego? 7268 26 826 albo Messenger. Dzień dobrych wiadomości dzisiaj, czyli dobre wiadomości dzisiaj w Radiu SK2, oczywiście mile widziane. Pochwalcie się czymś dobrym.

0: No i po co komu tyle kasy, no? Gdzie ją schować, gdzie ją włożyć, prawda? Enej Kamień z emisem Love na 4 minuty. Do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2, a w tych newsach będzie też coś dla grzybiarzy. No i właśnie, też mam coś dla grzybiarzy. Wyjdę trochę przed szerach, bo kiedy pojawią się grzyby? No otóż eksperci od grzybów mówią, że pierwsze grzyby mogą się pojawić już 1 do 2 dni po deszczu. Ale ten czas zależy od wilgotności gleby, temperatury i gatunku grzyba. Ja się z ekspertami troszkę nie zgodzę, moi drodzy, absolutnie, że nie, bo na przykład u mnie prawdziwki pojawiają się przy odpowiedniej wilgotności ścian na wiosnę.
1: SK2.

0: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. I po reklamie.
12: Dzisiaj dzień dobrej wiadomości, więc dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj najcieplejszy dzień tego tygodnia. 26 stopni w dzień, 16 stopni w nocy. Będzie sporo słońca i deszczu nie będzie. Jutro niestety gorzej, 20 stopni w ciągu dnia, 14 w nocy, słońca niewiele i deszczu sporo. A w czwartek, mało tego, że deszcz rano, to jeszcze do tego silny wiatr, na termometrach nie więcej jak 17 stopni. W piątek będzie nieco cieplej. Na Elbląskiej, Toruńskiej, Sandomierskiej, Świętokrzyskiej w Gdańsku uważamy, w Gdyni na Dąbka, Morskiej do Centrum, Chwaszczyńskiej i Małokackiej.
13: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
14: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
13: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Teraz z użyciem dronów atakowana jest m.in. zachodnia Ukraina. Pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem. Z pożarem walczy około 30 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzą akcję na zmianę. Gaszenie składowiska wciąż trwa.
15: Prowadzimy teraz działania, które mają za zadanie nie dopuścić się do rozprzestrzenienia tego pożaru na pozostałe części tych opon. Czekamy na ciężki sprzęt typu koparka i będziemy to przerzucać i przelewać tak, żeby ten pożar nam się ugasił.
13: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Płonące opony powodują duże zadymienie. Strażacy apelują, żeby zamknąć okna i unikać wychodzenia na zewnątrz. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Jest to samo składowisko, które płonęło już 3 lata temu. Tamta akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Jesienny wysyp grzybów dopiero przed nami. Już teraz można jednak znaleźć sporo ładnych okazów. Na grzybowy boom trzeba jednak jeszcze poczekać. Potrzeba więcej deszczu i ciepłych nocy.
4: Sport.
13: Bolesna porażka Igi Świątek w US Open. Polkę w 1/8 finału zatrzymała Qin Wenzhen. Świątek świetnie zaczęła mecz, prowadziła 5-0. Później Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. Drugi set także padł jej łupem. Jen wygrała 6-3. Świątek straci szansę na kolejny wielkoszlemowy tytuł, a w rankingu spadnie na 9 miejsce. Dwa remisy na zakończenie kolejki Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni Szczecin z Wisłą Płock.
4: No i mamy już prawie 3 minuty po godzinie 7. Dzisiaj w kalendarzu również dzień alfabetyzacji, czyli uczymy się alfabetu na przykładzie 100% polskich najlepszych hitów. My mamy te hity w obfitości od A do Z.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
4: A początek tej godziny sponsorują trzy literki O, N i A. 3 minuty po godzinie 7. Jarząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko, na tyle, na ile mi brzuch pozwala.

0: bez końca.
1: Czy ktoś jest tym zdziwiony? Bo ja nie. Ja nie jestem zdziwiony absolutnie tym, że Oskar Sims w kawałku Bez końca okupuje pierwsze miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Tak jest, moi drodzy, to jest numer jeden ostatniego notowania, a kto będzie numerem jeden kolejnego notowania, które już w piątek po 18, to jak zawsze oczywiście wszystko w waszych rękach i klawiaturach. sk2.pl. Cały czas macie czas na to, żeby wejść na naszą stronę, no i zagłosować. Jeżeli wam się któryś kawałek podoba, to dajecie plusa, jeżeli nie podoba, to dajecie minusa. Ja jestem bardzo zadowolony, że mój ulubiony utwór Tańczę od męskiego grania jest cały czas w czołówce, czyli numerem dwa jest on. Być może jeszcze wskoczy na miejsce pierwsze, dlaczego by nie. No a na razie na samym dole BRO, Bledka, Kuba i Kuba, ale to się oczywiście wszystko może zmienić. Ostatni będą pierwsimi, pierwsi mogą być ostatnimi. No i drodzy, to wy jesteście wyrocznią. sk2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie w piątek po 18.

0: Ależ to było dobre. Grzegorz Chyży na 18 minut po godzinie 7. Dobra wiadomość jest też taka, że takich hitów mamy dużo więcej. 100% polskiej muzyki tylko u nas w Radiu SK2. No i dzień dobrych wiadomości oczywiście. Jeżeli macie jakąś dobrą wiadomość, którą chcecie się podzielić, to zapraszam. 726-826-826. Nasza sekretarka przyjmuje takie dobre wiadomości. Jest też Messenger, gdzie można pisać albo nagrywać głosówki. Oto odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, czy coś dobrego się komuś przydarzyło?
1: Dzień dobry. Ja chciałam się pochwalić, że mój wnuk zdał studia na piątkę.
0: No brawo, czyli obrona jak najbardziej udana. W ogóle ci studenci to są, zauważcie, bardzo porządni ludzie. Tak, wszyscy bronią magistra, ale żaden go jeszcze nie zaatakował. SK2. Ze złych wiadomości jest, zła jest taka, że pani wnuk niestety ministrem nie zostanie, bo minister sobie wykształcenie wymyśla.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 25 po siódmej. No, mówiliśmy o tym już w newsach, więc tylko przypomnę, że ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka w związku z wybuchem granatnika w komendzie głównej policji. Pamiętacie tą wielką aferę, kiedy to budynek został w jakiejś części tam zniszczony, bo granatnik się przez przypadek w pokoju odpalił. No i ciekawą linię obrony wtedy przyjął komendant. Mówiono wtedy, że no, to był głośnik, że to wyglądało jak głośnik, że to miał nie być granatnik, tylko z tego miała płynąć muzyka, prawda? No nikt nie dał temu wiary wtedy, bo popełniono jeden błąd. Mówiono, że to jest głośnik, a powinno się powiedzieć, i to radzę panu komendantowi, żeby tak się teraz tłumaczył przed sądem, że to jednak nie był głośnik, tylko no nie wiem, no boombox.
2: SK2

0: Polsce.
1: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
18: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci...

0: świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej. I po reklamie.
1: Dzisiaj 8 września to 251 dzień roku. Słońce położy się spać 9 minut po godzinie 19. W ten sposób dzień będzie trwał 13 godzin i 12 minut. Na termometrach dziś nieźle, 26 stopni w dzień, w nocy o 10 stopni mniej, będzie sporo słońca, deszczu nie będzie. Jutro natomiast sięgniemy po parasole. W czwartek mało tego, że trzeba będzie parasole trzymać już od rana, to jeszcze trzeba będzie je trzymać mocno, bo będzie mocno wiało. Teraz uważamy na Morskiej, Chwarzyńskiej, Małokackiej i Undruga w Gdyni. Zapinamy pasy szerokiej drogi.
2: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Bartosz Bochańczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiej Konfederacji. Powodem jest brak wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez nich nie może kandydować na prezydenta Krakowa. Wielka akcja portugalskiej policji przeciwko narkotykowym gangom. Funkcjonariusze rozbili dwie grupy zajmujące się produkcją i przemytem narkotyków. Przejęli majątek przestępców wart 15 milionów euro. Jedną z grup śledczy obserwowali od ponad roku. Kolejowy remont utrudni życie pasażerom. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy. Część składów pojedzie objazdem przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii, a prace mają poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu.

jak to, co tutaj robię. Ja robię to, co umiem najlepiej, czyli się cofam. Cofam się w czasie. Moi drodzy, kolejny kącik odkurzający w Radiu SK 2. Czas rozpocząć. Wracamy do tego, co działo się 8 września, ale nie tego roku, bo roku 2010, 16 lat temu. Kącik odkurzający, czas zacząć, czyli odkurzyłem dla was newsika sprzed 16 lat i czytamy sobie tak. Straż miejską można wezwać SMS-em. Ruszają testy nowego sposobu powiadomienia o napadzie, dewastacji lub kradzieży w stołecznej komunikacji miejskiej. Patrol Straży Miejskiej będzie można wezwać za pomocą SMS-a. Pisało Życie Warszawy 8 września 2010 roku. Z perspektywy czasu powiem, że to bardzo ryzykowne rozwiązanie, bo wiecie, jak to jest na przykład z tymi słownikami w telefonach, prawda? Chcesz napisać do strażników: biją mnie w tramwaju, a autokorekta zmieni na piją ze mną w tramwaju i cyk, mandacik leci do ciebie.

jest Liber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

Lanbery na 11 minut do godziny 8 w Radiu SK2. Teraz przenosimy się za ocean. Donald Trump znów daje sobie znać w internecie. Amerykański prezydent chyba troszkę ostatnio się nudził, więc zaczął wrzucać na swoje sociale wpisy. No i w jednym wpisie opublikował mapę Ameryki Północnej, niemal całkowicie pokrytą amerykańską flagą, czyli razem z Kanadą i Grenlandią. W innym pokazał nagranie sztucznej inteligencji, na której uderza premiera Kanady kijem hokejowym. A w kolejnym wpisie prezydent USA zamieścił również grafikę z podpisem „Księżyc jest nasz”. No, to już wiadomo, skąd on bierze te wszystkie pomysły.

dzisiaj o 16.20. Powiem wam, czym różni się kawa od herbaty, tak więc już was do tego zachęcam, żebyście sobie wtedy Radio SK2 włączyli. Natomiast po godzinie 8, a do 8 już mamy tylko 5 minut, gramy w Państwa Miasta. No i już w tej chwili można się zgłaszać do zabawy. 726-826-826. Numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od was. Jest też Messenger, na którym też można coś do mnie napisać. No właśnie, coś. Nie coś, tylko coś konkretnego. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, z czym oprócz cukru można wypić herbatę?

0: Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
8: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na Zaspie.
7: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
9: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
7: To pierwszy ten mieszka.
9: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
7: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: I po reklamie.
15: I choć dziś zobaczymy letnie temperatury, bo nawet 26 stopni w ciągu dnia, 16 stopni w nocy będzie sporo słońca, to przypomnę, że za 2 tygodnie startuje jesień. Ciekawe, czy pokaże swoje lepsze czy gorsze oblicze. A jutrzejszy dzień będzie przypominał raczej jesień, bo jutro będą występowały opady deszczu, do tego niebo przez cały dzień będzie zachmurzone, na termometrach 20 stopni. W czwartek silny wiatr. Kartuska Armii Krajowej, Czarny Dwór, Rzeczpospolitej Chłopska. Uważamy na siebie w Gdańsku.
16: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB odwołany na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia wysyłano dziś dwukrotnie. W powietrze poderwano też polskie myśliwce. To reakcja na rosyjski atak na Ukrainę. Na Kijów spadły pociski balistyczne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Rosja wznowiła ataki na stolicę Ukrainy po kilkudniowej przerwie. Łączymy się z Kijowem, tam jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
17: Kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę. Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki takich permanentnych ostrzałów i tak jak to było wcześniej, alarm przeciwlotniczy faktycznie bez przerwy brzmi w ukraińskiej stolicy.
16: Proces trzech policjantów w sprawie śmierci 14-latki w Andrychowie. Funkcjonariusze odpowiadają za niedopełnienie obowiązków i narażenie życia dziecka. Dziewczynka zmarła z wyziębienia jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych jest były komendant policji w Andrychowie Sławomir P.
18: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
16: Mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną. Na obniżki na razie się nie zanosi. Benzyna 95 kosztuje już w wielu miejscach niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 9 zł i to czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
19: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
20: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tom i z powrotem.
16: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
21: SK2 Sport.
16: Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek hit. Real Madryt zagra z Interem Mediolan i Piotrem Zielińskim w składzie. Emocji nie zabraknie też w Porto. Mistrz Portugalii podejmie Manchester City, a mecz poprowadzi Szymon Marciniak. W Polsce trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Polki debiutują w turnieju. Na początek pokonały Argentynę 3-0. Dziś o 18 zagrają z Meksykiem, a zwycięstwo może dać im awans do fazy pucharowej.
22: A na zegarach mamy już 3,5 minuty po godzinie 8. Dzisiaj mamy Dzień Marzyciela i to w zasadzie jest dzień każdego z nas, moi drodzy. Tak jest. No bo ile to razy byłeś u szefa i prosiłeś o podwyżkę, a on ci na to, ha,

Rzeczywiście sobie płynie przez Polskę. Sprawdzałem ostatnio. Jest jeszcze, no i jeszcze pewnie z nami zostanie, bo deszcze się zbliżają, więc troszkę tej Wisły przybędzie. 11 minut po godzinie 8. Historia ze Szczecina, a raczej z okolic Szczecina. Para wyrzuciła komodę z 42 tysiącami euro, ale odzyskała pieniądze. Taki jest finał. Para z Warzymic koło Szczecina przez pomyłkę wyrzuciła do śmieci komodę, w której znajdowały się pieniądze, prawda? Ich oszczędności życia. 42 tysiące euro. Zatrudnili nawet prywatnego detektywa, który później zaczął śledzić tę komodę, żeby ją gdzieś znaleźć. I szukali po wysypiskach. I jeździli. Gdzie ta komoda teraz się znajduje? Na szczęście ją znaleźli. Okazało się, że rzeczywiście w tej starej, wyrzuconej komodzie krył się skarb. 42 tysiące euro. No u mnie to by nie przeszło, prawda? Bo u mnie papierki leżą nie wy,

0: Bardzo fajny teledysk do tego kawałka można sobie znaleźć w sieci, taki bardzo wakacyjny. Wakacje się już skończyły, moi drodzy, ale spokojnie, bo my prezenty rozdajemy przez cały rok.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Wystarczy tylko dobrze odpowiadać, a dzisiaj zmierzą się ze sobą Kuba i Sylwek. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry, cześć.
5: Cześć.
0: Dobra, mamy dwa razy cześć, dwa razy dzień dobry. Ja tylko przypomnę zasady, żeby nie było, bo może ktoś pierwszy raz nas słucha. Zasady są takie, że mam koło, na kole są literki i ja później wylosuję dla was po literce, panowie. A wy następnie podajecie odpowiedzi w danych kategoriach, które zaczynają się na tę literę. Muszą się zaczynać na tę literę. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Jeżeli wylosujecie sobie jokera z koła, no to sami dla siebie wybieracie wtedy literę. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Tak, jasne.
0: Dobra, Kuba dzisiaj jako pierwszy odpowiada. W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. No. Ojej, prawie joker, ale nie joker. Literka N. N, jak na. Można sobie podśpiewywać, prawda, jak się idzie wesoło, raźnym krokiem do pracy. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, uwaga, no to w takim razie na literkę N lub N potrzebuje, Kuba, od ciebie państwo.
5: Norwegia.
0: Miasto.
5: Neapol.
0: Znana postać.
5: Znana postać. Napoleon.
0: Roślina.
5: Roślina. Narcyz.
0: Nagietek, jakbyś na przykład, albo narcyz, jakbyś szybciej powiedział, to bym to zaliczył, ale już było po czasie, licznik wskazał zero. A i ten Napoleon, tak blisko, tak blisko. No przecież oczywiście, że Napoleon. 3 punkty, Kuba, dla ciebie. 3 punkty to jest całkiem nieźle. To jest całkiem nieźle, bo Sylwek, zdarzały się takie sytuacje, że ktoś wykrzaczył się już na pierwszym pytaniu. Zobaczymy, jak to będzie z tobą.
4: Dobra.
0: Dobra, próbujemy. To próbujemy. W prawo czy w lewo dla ciebie kręcimy?
4: A niech będzie w lewo.
0: A niech będzie, proszę cię bardzo. Oj, prawie joker. Prawie joker, ale też nie. Po drugiej stronie jokera literka M jak mama. M jak mama. Sylwek, gotowy?
4: Gotowy.
0: To poproszę na literkę M od ciebie państwo.
4: Mołdawia.
0: Miasto.
4: Monachium.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: M jak miłość.
0: Imię.
4: Marta.
0: Roślina.
4: Mak.
0: Potrawa.
4: Makowiec.
0: Zawód.
4: Marynarz.
0: No i tutaj już koniec. Dobra, posłuchaj. Czy M jak miłość zaczyna się na M? Oczywiście, że się zaczyna na M, a to oznacza, Sylwek, że to dzisiaj ty jesteś zwycięzcą i do ciebie.
4: Wow, super.
0: Leci prezent marzeń.
4: Super, dzięki.
0: 7-3 dla Sylwestra. Kuba, dla ciebie lecą prezenty od Radia SK2. Państwa miasta wracają jutro po 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

kolorowa prasa, no ale to nie jest tak, że oni udali się gdziekolwiek, byle gdzie, prawda? Nie, moi drodzy, oni udali się do Wenecji. Tam to 12 lat temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, no i po 12 latach wracają do Wenecji, żeby te przyrzeczenie odnowić. Ja ciekawe, bo patrzę sobie na zdjęcia, oni wyglądają, no wyglądają jak szczęśliwa para, prawda? Szczęśliwi, naprężeni, tutaj wszystko, no wszystko się zgadza, prawda? Jestem ciekawy, jak oni wyglądali po tym weselu, bo każdy wie, że ślub w Wenecji często kończy się zalaniem. SK2.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
6: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej. I po reklamie.
16: Dzisiaj Dzień Ratownika Medycznego, więc wszystkim ratownikom życzymy przede wszystkim, aby większą część swojego dnia w pracy spędzać w

0: bazie. Na termometrach dzisiaj 26 stopni w ciągu dnia, 16 stopni w nocy, będzie sporo słońca, deszczu dzisiaj nie będzie. Jutro deszcz co jakiś czas, a temperatura spada do 20 stopni. W czwartek będzie jeszcze gorzej, bo mało tego, że deszcz rano, na termometrach 17 stopni, to do tego wszystkiego nad samym morzem silny wiatr. Teraz na Potokowej, Spacerowej, Chłopskiej, Starogardzkiej, Świętokrzyskiej, Jabłoniowej, trakcie Świętego Wojciecha Wolnej w Gdańsku.
1: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. W nocy w miejscowości Pożycze w powiecie kieleckim 20-letni kierowca osobówki podczas wyprzedzenia stracił panowanie nad autem, mówi Małgorzata Berkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.
2: Podczas wykonywania manewru wyprzedzania na uku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, samochód uderzył w przepust, a następnie dachował.
1: Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Areszt dla Romana Rzed, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzed jest powiązany z 3 osobami zatrzymanymi wcześniej w aferze Zonda Krypto. Erling Haaland z nietypową pamiątką z mundialu. Norwek kolekcjonuje koszulki rywali, z którymi mierzył się na turnieju. Po meczu z Anglią zdobył m.in. koszulki Harry'ego Kane'a i Judah Bellingham'a.

0: No właśnie, o, zdmuchnęliśmy trochę kurzu, bo to kącik odkurzający po raz trzeci dzisiaj. Cofamy się w czasie, sprawdzamy, co też się działo 8 września, ale oczywiście roków minionych. Teraz cofamy się aż o lat 11, czyli do roku 2015. Lech Wałęsa zadeklarował, że pomoże uchodźcom z Bliskiego Wschodu, jeśli będzie taka potrzeba, przyjmie ich nawet pod swój dach. O swoim pomyśle już dyskutuje z żoną. To ja będę gotował, mówił Lech Wałęsa w TVN24 8 września 2015 roku. Dobra. Łatwo się mówi, a później człowiek by sobie pospał w niedzielę rano, ale nie może, bo obiecał gotować, prawda? No i wtedy co? No.
1: Nie chcę, ale muszę.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

No i właśnie w ten sposób Ania Wyszkoni mebluje komuś życie. 9 minut do godziny 9 zostało. Wizyta papieża Leona XIV we Francji będzie kosztować 27 milionów euro. Tyle kosztuje logistyka i zapewnienie bezpieczeństwa. Kościół oczywiście wszystko chce pokryć z własnej kieszeni. Ciekawe tylko, czy Watykan zapłaci za wizytę przelewem, czy w papierze.

0: No chyba, że na ten kawałek podłogi jest jeszcze jakaś hipoteka, no to wtedy tak łatwo nie ma. 5 minut zostało do godziny 9, moi drodzy. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości. Dzwoniliście przez cały poranek na 7268 26 826, odzywaliście się do mnie też na Messengerze. Proszę bardzo, odbieramy kolejny telefon w sprawie dnia dobrych wiadomości. Co dobrego?
1: Też chcę się pochwalić, że mój wnuk zajął 3. miejsce w kolarce w jeździe parami w sobotę, także ma 12 lat. Życzę wszystkim młodym sportowcom i chylę przed nimi głowę za pracę, którą wkładają, i powodzenia im życzę. Pozdrawiam serdecznie.
0: Brawo, 12 lat i już 3. miejsce w jeździe na rowerze parami. Ciekawe, jak to wygląda, ta konkurencja. Kto na siodełku, kto na ramię.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Ale nie, naprawdę, wielkie gratulacje. Cieszę się również, że chłopak tak bardzo mocno się wkręcił w rowery.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
7: I po reklamie.
8: Dzisiaj Dzień Marzyciela. Ja myślę, że każdy ma jakieś marzenia, więc życzę, aby wszystkim się spełniły. 26 stopni w nocy, 16 będzie sporo słońca z przerwami, deszczu nie będzie. Jutro temperatura spada do 20 stopni w ciągu dnia, w nocy 14 stopni, słońca niewiele. W czwartek mało tego, że deszcz, na termometrach 17 stopni, to jeszcze nad samym morzem zdecydowanie silniejszy wiatr, na który trzeba będzie uważać. Teraz uważamy na Potokowej Spacerowej, Świętokrzyskiej Jabłoniowej, na Podwalu Przedmiejskim, Elbląskiej, Toruńskiej i Sandomierskiej w Gdańsku. Szerokiej drogi.
9: Minęła 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na S7 w kierunku Warszawy. Między Ostrudą a Olsztynkiem zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Dziś posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium ma zdecydować o dalszym funkcjonowaniu PKO po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Czy zarząd może go odwołać? Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Piesiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu. Tymczasem ruszyła już giełda nazwisk potencjalnych następców Piesiewicza. Swoją kandydaturę publicznie zadeklarował członek PKOL-u Robert Korzeniowski.
9: Dziękujemy, to był Mateusz Chłystun. A przed nami rowerowy weekend w Nowym Targu. W sobotę i niedzielę odbędzie się Małopolska Tour. W programie rodzinne rajdy, zawody MTB i SK Kids Race. Na wydarzenia można zapisać się na dwa sposoby. O szczegółach mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.
11: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
9: A zapisy na stronie Małopolska Tour.
12: SK2 News, Trójmiasto.
8: Maciek Marcinowicz. Od 14 do 24 września w województwie pomorskim i zachodniopomorskim i w przestrzeni powietrznej całego kraju będą się ćwiczenia Czarny Obrońca 26. Kierowcy muszą liczyć się ze wzmożonym ruchem kolumn wojskowych na drogach. Jednocześnie wojskowi proszą o niepublikowanie informacji o pojazdach wojskowych. W piątek mieszkańcy Gdańska po raz kolejny wezmą udział w akcji Sprzątanie Świata. W tym roku wspólnie uporządkują cztery miejsca. Jar Wilanowski, okolica zbiornika retencyjnego przy Człuchowskiej, plaże na Stogach oraz teren przy Molo Brzeźnie.
13: Dwie minuty po godzinie dziewiątej. Wtorek, 8 września mamy. Dziś obchodzimy Dzień Fizjoterapii i Wellbeingu jednocześnie. Proszę bardzo, oznacza to, że dziś dbamy o siebie podwójnie. Najlepiej na jakimś spacerze, a i o rozciąganiu też nie zapominajcie tak przy okazji. Tutaj Radio SK2. Mamy dla Was 100% polskich hitów. Zespół Wilki na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
14: No to gramy.

0: 3.
1: Poparzeni kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim, gramy wam w Radiu SK 2. Tutaj tylko 100% polskich hitów. Gorące nastroje za to w gminie Czernichów pod Krakowem. Tam policjanci dostali wezwanie od ojca, który oskarżył swoich dwóch synów o to, że mają ukryty słoik z marihuaną. A w zamian synowie pokazali policjantom tajemniczą skrytkę, w której ich ojciec w domu ukrył nielegalną broń. I kto wygrał to starcie na wysokości? No nikt, bo cała trójka trafiła do aresztu. Teraz każdemu z nich grozi więzienie. I widzicie, nie warto kłócić się z rodziną. Po prostu to się nie opłaca. Szczególnie jeśli macie tajną skrytkę z arsenałem.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. To nowość w Radiu SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: A po cóż stąpamy po tej ziemi? To wyjaśnia zespół Manam. Po to jesteś na świecie, gramy wam w Radiu SK2. Za to świat tenisa jest naprawdę bezwzględny. Iga Świątek odpadła z US Open w czwartej rundzie tegoż turnieju. Niestety będzie ją to kosztowało spadkiem na 9 miejsce w rankingu tenisistek. No i po raz pierwszy od 5 lat zakończy sezon bez wielkoszlemowego tytułu. Czasem pewnych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć, jak mawiał wielki sportowy klasyk.
1: Ale to by nic nie dało i tak, on miał... To by nic nie dało, nawet jakbym wygrał. Nie dałoby nic.
2: Ile sekund?
1: Nie, to jest mała różnica, to by nic nie dało.
3: SK2.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
10: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej. I po reklamie.

0: Trasa lato w amfiteatrach zakończona wielkim i deszczowym finałem w Warszawie. Mówię oczywiście o trasie Kaśki Sochackiej. Artystka podziękowała najwytrwalszym fanom, którzy na ten finałowy koncert się wybrali i zostali, a teraz czas na jesienny odpoczynek i być może łapanie inspiracji na kolejny krążek. Kto wie? Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty. Gramy wam w Radiu SK 2. Co wiemy na pewno, to że przed nami newsy o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.
13: W mieście dzisiaj zobaczymy 26 stopni na termometrach. Zobaczymy sporo słońca, które co jakiś czas będzie chowało się za chmurami. W nocy 16 stopni, na Kaszubach mogą pojawić się mgły i zamglenia. Deszczu dzisiaj nie będzie. Jutro 22 stopnie, w ciągu dnia 14 stopni w nocy. Słońce pojawi się też przez chwilę, ale bardzo często będziemy sięgać po parasole. W czwartek będzie zimno. 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce pojawi się też, z tym, że rano. No i dużym utrudnieniem będzie zdecydowanie silniejszy wiatr.
14: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
15: To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu. Przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu.
14: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i jak dodaje, projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie.
15: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
14: Uważa szef Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Dwie osoby zginęły, a 10 zostało rannych. Rakiety balistyczne i drony uderzyły w 7 dzielnic stolicy Ukrainy. Uszkodzone są bloki, szkoła, sklepy i samochody. Trwa akcja ratunkowa. Rosja wznowiła ataki po kilkudniowej przerwie związanej z wizytą amerykańskich wysłanników. Reforma służby zdrowia wyhamowuje. Zmiany zapowiedziane po aferze w Szpitalu Południowym na razie wchodzą w życie małymi krokami. Pierwszy ważny etap reformy ma ruszyć dopiero w listopadzie.
16: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
14: powiedziała nam ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma pojawić się pierwszy raport o zarobkach lekarzy. Pokaże wynagrodzenia medyków pracujących w placówkach z umową z NFZ.
16: Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u.
14: Najważniejsze zmiany dla lekarzy dopiero za rok. Chodzi o wynagrodzenia i czas pracy. Ustawa wciąż czeka na akceptację Rady Ministrów. Reforma to efekt afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: SK2 News. Trójmiasto.
13: Maciek Marcinowicz. Koszykarskie show w szkole podstawowej nr 6 w Gdańsku. Zawodnicy Harlem Globetrotters przyjechali ze Stanów, by poprowadzić zajęcie dla uczniów.
17: Zawsze staram się przekazywać młodym uczniom, że warto marzyć, bo nigdy nie wiesz właśnie, co możesz osiągnąć. Ja na swoim przykładzie się przekonałem, że można naprawdę bardzo dużo.
13: Mówi Paweł Kidoń, członek Harlem Globetrotters. W Gdańsku będzie można ich zobaczyć w październiku. Mieszkańcy Gdyni zyskają łatwiejszy dostęp do rowerów miejskich. Do końca listopada sieć Mewo w mieście powiększy się o 1/3, osiągając łącznie 200 stacji.
0: Ja myślę, że przy wtorku można brać przykład z resortu zdrowia. Nie spieszymy się, bo pośpiech to zły doradca. Na spokojnie wszystko brać. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskiej muzyki. W tej godzinie mam dla was wehikuł czasu, a muzycznie na początek dla was Oskar Cems, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 100% polskich hitów.
2: Bez reklam, jeden po drugim.
1: Teraz gramy.

że prosto z Teksasu. Zespół Hej i Teksański. 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. A jeśli wy myślicie, że za późno na jakieś wielkie zmiany w życiu, to już wyprowadzam was z tego błędu. Pan Marek z Gdańska po 10 latach od ukończenia liceum i po pracy w całkiem innych branżach, od HR-u po filologię indonezyjsko-malajską, ponownie napisał maturę, zdał maturę na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii i dzięki temu dostał się, słuchajcie, na medycynę i już w ogóle robi praktyki w szpitalu. Tak to szybko poszło. Jest to naprawdę świetna historia. No i jest też szansa, że po tej filologii indonezyjsko-malajskiej pan Marek pomoże pacjentom rozszyfrować recepty od innych lekarzy. To już podwójny sukces. SK

tym wehikule czasu wędrujemy sobie do lat 80., choć to oznaczenie czasu jest totalnie wbrew piosence, którą zaprezentuję Wam w wehikule czasu, bo chodzi o słynny przebój Andrzeja Rybińskiego, czyli Nie liczę godzin i lat. Piosenka zadebiutowała w 1983 roku na konkursie premier na festiwalu w Opolu i wraz ze Szklaną Pogodą Lombardu zajęła drugie miejsce. Co ciekawe, rok później czechosłowacki duet Stanisław Chlożek i Petr Kotwald wykonał na festiwalu w Sopocie własną wersję tego właśnie utworu. Przed nami w wersji polskiej. Nie liczę godzin i lat. Andrzej Rybiński już teraz w Radiu SK2.

0: czasu.
1: Maracas były już na początku w wehikule czasu, to teraz cofamy te zegarki, gasimy światła i pozwalamy sercu zatańczyć. 80 lat, które wykończył polski Elvis. Krzysztof Krawczyk, wiem, że znacie słowa.

Starsa nowe C2 jak w filmie. A propos, to teraz uwaga, będzie nastrojowo, bo mam dla was nowość. Od chłopaków, którzy wiedzą, że lato nie pyta, tylko się kończy. Zaraz wracamy do sweterków, ale teraz trochę słońca, trochę tego luzu. Kuba i Kuba, chłopaki w SC2. Chyba

0: No sprawdźcie, żeby nie płakali. Numer ten jest w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki SK2. Zróbcie co można, aby wskoczyli wysoko i to w najbliższy piątek w kolejnym notowaniu. SK2.pl. No przecież to brzmi jak ten ostatni wieczór wakacji, którego absolutnie nie chcemy kończyć. Soft będzie za chwilę.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłowni.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
10: Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424.
11: Bike. Wybór staje się prosty.
12: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: To jest ten moment dnia, kiedy można wszystko robić troszeczkę szybciej, jak gitary grają elektryczne w SC2, aby za godzinę z czystym sumieniem wyjść z roboty. Za chwilę godzina 13, najważniejsze newsy. Mam nadzieję, że będą też dobre, bo dzisiaj 8 września, dzień dobrych wiadomości. A może wy macie jakąś dobrą wiadomość, którą chcielibyście się podzielić? Dajcie znać na Messengerze SK2 albo 726-826-826. A za niecałe 3 minutki najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
15: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
14: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
16: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
14: To pierwszy ten mieszka.
16: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
14: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
17: I po reklamie.
18: Nawet 26 stopni pokażą dziś po południu termometry w Trójmieście. Na niebie dziś do końca dnia sporo słońca, ale w towarzystwie cienkiej warstwy zachmurzenia. Zdaniem synoptyków szanse na przelotne opady są już bardzo niewielkie. Inaczej jednak sytuacja prezentuje się jutro wieczorem. Jutro jeszcze z rana pełne słońca i również ciepło, było 24 stopnie, ale po południu nadciągną chmury i późnym wieczorem zacznie padać, a ten deszcz pozostanie też z nami do czwartku i przyniesie spore ochłodzenie z temperaturą maksymalnie do 18 stopni w czwartek.
19: Jest 13. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem. To wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Dlaczego to istotne dla sprawy?
20: Zdarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
19: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył granicę w Bobrownikach. Taką informację nieoficjalnie potwierdzają służby. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę.
1: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
19: Przypomnę, Andrzej Poczobut był skazany za rzekome wniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Uwolnienie go było możliwe dzięki działaniom kilku krajów. Podczas grzybobrania znalazł pocisk z czasów II wojny światowej. Na niecodzienne znalezisko trafił mieszkaniec Opoczna w Łódzkiem.
3: Na miejsce zostali skierowani policjanci z nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej. Rozpoznali przedmiot i zabezpieczyli miejsce jego znalezienia. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski kaliber 88 mm.
19: Mówi Agnieszka Januszewska-Kalużna z policji w Opocznie. Zabezpieczony niewybuch został już zabrany przez saperów.
17: Dobrze, że nie wybuchł, bo dopiero byłby grzybek.
21: SK2 News. Trójmiasto.
22: Paweł Lemke. Duże opóźnienia pociągów na linii pomorskiej kolei metropolitalnej. Składy na trasie Sosowej do Wrzeszcza oraz z Somonina do Gdańska mają dziś po kilkanaście, a niektóre nawet kilkadziesiąt minut obsuwy. Powodem jest awaria sieci trakcyjnej na stacji Gdańsk-Sosowa. PKP Energetyka stara się usunąć usterkę niezwłocznie. Po 50 latach w Gdyni spotkali się uczestnicy historycznego rejsu Daru Pomorza. Ponad 50 osób wspominało podróż przez Atlantyk do USA w ramach operacji Żagiel.
23: Jesteśmy bardzo zadowoleni.
24: Niektórych widzę pierwszy raz od tamtych czasów.
22: Podczas uroczystości złodowano także dwie publikacje poświęcone historycznemu rejsowi.
25: Kuba! Dzisiaj 8 września mamy Dzień Dobrych Wiadomości. To co, za godzinę same tylko dobre będą?
26: O, takie się postaram.
25: Słuchacze do nas napisali, bo też macie dobre dla nas wiadomości. Na przykład, sąsiad oddał pożyczoną wiertarkę. Oj, to z kompletem wierteł. Zdążyłem na autobus, dzisiaj nie gotuję, jem na mieście. Znalazłam w kieszeni 20 zł. I to jest świetna wiadomość. Ja dla was mam wesce 2 dyszkę.

0: to wiesz i ty.
1: Wiedzcie, że Westy 2 gramy tylko polskie hity. Nie zapominajcie o tym. 18L
2: SK2.
1: A jak można zapomnieć, gdzie się schowało kasę i to nie mało? Ktoś niedaleko Szczecina wyrzucił na śmietnik komodę, a w tej komodzie, proszę Państwa, 50 tysięcy euro i jeszcze kilkanaście tysięcy w złotówkach. No, kasa się znalazła, ale jak można zapomnieć o 50 tysiącach w komodzie? Naprawdę trzeba mieć bardzo dużo rzeczy na głowie. A poza tym tyle kasy, komoda, no skarbonka też musi być duża.

przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym.

0: Fest 2, tylko najlepsze polskie sztosy ma nam oprócz błękitnego nieba. Znany polski aktor, bo teraz się chwalimy, moi drodzy, Marcin Dorociński. Na pewno kojarzycie, brunet, jasne oczy, mocne rysy, czyli zestaw, przy którym każda kobieta mówi: nie mój typ, ale po 5 minutach jednak ten typ zmienia. Marcin Dorociński, Dorociński podbija Hollywood, kochani. Na ekrany trafił film Katastrofa w duecie. To jest taka komedia szpiegowska. I ona podbija naprawdę serca fanów. Główną rolę gra Ryan Reynolds, a obok niego właśnie Marcin Dorociński, który gra w tym filmie złego agenta. Proszę bardzo, mamy swojego człowieka w Hollywood.
1: SK2. Reklama.
2: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
12: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. 1, 2, 3. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
20: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać 1000 nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
21: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: to będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.

0: Całe wakacje, cały czas ciężko harowała w Stanach i to na stadionach. Tam oczywiście grała, ale nie w piłkę, tylko fantastyczne w wykonaniu prawdziwym mistrzowskim koncerty. A już za chwilę koncertowe newsy punktualnie o godzinie 14. Jakub Konieczkowicz, nie uciekajcie za daleko. A propos stadionów, o, dzisiaj Liga Mistrzów startuje. No to ciekawe, kto wygra wieczorem bitwę o pilota.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megafaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
20: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Żałuję, że nie ubrałem dziś jeszcze krótkich spodenek i myślę, że wielu z Was ma dziś podobne odczucia. Dziś jest zdecydowanie najcieplejszy dzień tegorocznego września. W Trójmieście temperatura wynosi 26 stopni w cieniu, a w słońcu temperatura odczuwalna może być jeszcze wyższa. Do wieczora będzie przyjemnie, przed nami też gorąca noc. Oczywiście jak na wrzesień. Termometry o północy będą nadal wskazywać około 20 stopni. Jutro przyjemnie będzie do popołudnia, maksymalnie 24 stopni i słonecznie, natomiast wieczorem oziębienie i deszcz.
23: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudoinicjatywa. Tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut złożony dziś przez Karola Nawrockiego. Zdaniem Donalda Tuska to wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
24: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła. I żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
23: Zdaniem premiera szef giełdy Zonda Krypto miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki.
24: Przyszła poprawka, podpisana przez pana ministra Boguckiego, próbowała wyrzucić ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich.
23: A dodajmy, to właśnie prezydencki minister Zbigniew Bogucki przedstawił dziś założenia prezydenckiego projektu dotyczącego kryptowalut. Według niego to próba rozwiązania sporu, a fundamentem projektu ma być rządowa ustawa zawetowana przez prezydenta. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. O 15:00 zbiera się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma zdecydować przede wszystkim o terminie zwołania całego zarządu. To na nim mogą zapaść decyzje o odwołaniu z funkcji prezesa Piesiewicza, mówi nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
0: Nie musimy zwoływać walnego do odwołania prezesa Piesiewicza. Są w statucie Polskiego Komitetu Olimpijskiego paragrafy, które pozwolą nam to zrobić mniej opresyjnie, czyli przez zarząd.
23: Przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka. W środku pomieści 10 osób, a napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty. Prezentacja tej maszyny to jedno z najważniejszych wydarzeń Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
2: Takiego pojazdu nie ma na wyposażeniu polskiej armii, a my chcemy powiedzieć, oto mamy demonstratora technologii i będziemy gotowi w 2029 roku do seryjnej produkcji.
23: Zaznacza prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa do piątku.
3: SK2 News. Trójmiasto.
10: Paweł Lemke. Podwodni archeolodzy z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku odnaleźli kolejne skarby we wraku na dnie Morza Bałtyckiego. Wśród znalezisk są dziecięcy bucik i fragment szelek. Wrak tak zwanego portowca zalega u ujścia Martwej Wisły przy wejściu do portu Gdańsk. Prawdopodobnie pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku, ale wciąż nie udało się ustalić jego dokładnego pochodzenia ani nazwy. Najpiękniejsza muzyka filmowa zabrzmi na żywo w Operze Leśnej już w tę sobotę. Brasswood Soundtrack, a tam dźwięki ze Stranger Things, Rodzina Adamsów czy Wiedźmina 3. Jeśli chcecie usłyszeć i zobaczyć to na żywo, piszcie teraz na trójmiasto@sk.pl.
21: Wiele ciekawych świąt w kalendarzu 8 września jest, między innymi też Dzień Marzyciela mamy, dlatego każdy o czymś marzy. Do tych wszystkich, o czym tam marzycie i co tam w głowie wymarzone macie, na przykład to, aby spotkać rycerza na białym koniu. Można o takim marzyć?
25: Jak najbardziej.
21: Można, tak. Tym bardziej, że wzrost cen paliw może sprawić to, że takie życzenie się spełni, no.
26: Bez reklam. Jeden po drugim.
27: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
21: O swoim marzeniu teraz pomyślcie. Niech się spełni, choć tak na chwilę w SC2.

100% polskiej, tylko takiej muzyki procent dla was mamy i to może uderzyć do głowy. Kombi słodkiego miłego życia w SC2 słodkie będzie, jak w dzień wypłaty może wpadną kokosy, a tak ma być. W przyszłym roku, tutaj czytam, ma wzrosnąć płaca minimalna. Rząd ma projekt, aby dorzucić do wypłat niecałe 150 zł brutto. 150 zł brutto. Wygląda pięknie, ale kasę i tak wydajemy w netto.

0: A propos jego fryzury, zrobił sobie rewolucję na głowie, a dokładnie zrobił pasemka. Ale jako koszmar to wspominał. Przez całe lato chodził w kapturze, mył włosy nawet dwa razy dziennie, bo chciał jak najszybciej pozbyć się tych pasemek i wrócić do swojej naturalnej, pofalowanej czupryny. Żartował nawet w wywiadach, że sekret swojej bujnej fryzury może zdradzić, ale za 500 000 złotych.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zbigniew Wodecki jest. Skrzypce pod brodą, włosy pod sufit, no i ten głos już za chwilę, który sprawi, że powrót do domu właśnie ten teraz, z pracy, to czysta przyjemność. To co, wracamy? Tam, gdzie lubimy najbardziej ze SK2.

0: Wychowany w Polsce porządny chłopak Jakub B.R.O. koncertowe lato zakończył w Białej Podlaskiej, skradł serca publiki przed sceną również koncertowo, ale teraz o innej koncertowej kradzieży we Francji. Z jednego z tamtejszych muzeum skradziono dzieła sztuki, czytam, Renoira, a wszystko warte 9 milionów euro. Ja nie wiem, co ci złodzieje mają w głowie, no ale takiej sztuki wartej 9 baniek i to w euro, no nie da się przecież sprzedać. Każdy się skapnie. Ja nie wiem, gdzie oni te obrazy za 9 milionów powieszą. SK2. Może koło tego o kalendarza w garażu.
1: Reklama. 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
9: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy. Airspace.pl.
10: Złap letnie okazje u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z Tobą czuje, gdy Cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
16: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
17: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
20: I po reklamie.

0: Dziewczyna w glanach, czyli Lady Pang i Tańcz Głupia. Taka dziewczyna również pojawi się dla was. Roztańczona i rozśpiewana Kinga Baryga, która przejmuje stery i będzie z wami od godziny 15. A punktualnie o tej porze najważniejsze newsy, między innymi nawadniać się będziemy. I to na lotniskach, czyli pełen odlot w newsach o 15. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów 10,99. Kaufland.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
14: 17 pięter. I taki widok z okna. To unikat na zaspie.
13: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
15: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
13: To pierwszy ten mieszka.
15: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
13: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
16: I po reklamie.
17: Uwaga kierowcy, dzieje się na trójmiejskich drogach. Najpierw Gdańsk, tu w związku z potrąceniem pieszego przez pociąg SKM występują utrudnienia w ruchu na Miszewskiego i Wyspiańskiego. Pociągi z kolei kursują tylko po jednym torze, w związku z czym występują opóźnienia. Następnie przy cmentarzu Ostowickim doszło do stłuczki osobówki z ciężarówką, mamy tu również niewielkie utrudnienia. No i drogowo najcięższa sytuacja teraz w Gdyni. Stakata Kwiatkowskiego stoi od portu do samej obwodnicy Trójmiasta, gęsto też w związku z tym na Hutniczej czy Morskiej. Jeśli macie info, co się tam wydarzyło, dajcie znać na Messengerze SK Trójmiasto News.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
18: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
19: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
18: To Tomasz Kamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
0: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. Co najmniej 5 osób zostało rannych. W czasie ataku w środku był nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
20: W jakimś momencie po prostu to trwało przez 2 sekundy. Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu i ja też. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest no, faktycznie w środku. Teraz na miejscu pracują służby ratownicze.
0: Dodajmy, Kijów od rana jest nieustannie atakowany przez Rosjan. Obecnie wiadomo o 3 ofiarach śmiertelnych i około 20 rannych. Wylecieć z Polski z większą ilością płynu w bagażu podręcznym to już dziś coraz mniejszy problem. To dzięki nowoczesnym skanerom, działają m.in. w portach w Krakowie, Warszawie czy Lublinie. Teraz do tego grona dołącza także Wrocław.
9: Przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynu, czyli do pojemności 2 litrów.
0: Informuje Karol Przywara, prezes portu lotniczego we Wrocławiu. I choć unijne przepisy na to pozwalają, jeśli zagraniczne lotnisko nie ma nowoczesnych skanerów, nadal obowiązuje tradycyjny limit 100 ml.
1: SK2 News. Trójmiasto.
17: Paweł Lemke. Sąd przedłużył o kolejne 3 miesiące areszt tymczasowy wobec gdańskiego urzędnika podejrzanego o przyjęcie 25 tysięcy złotych łapówki w zamian za umożliwienie okazyjnej sprzedaży miejskiej działki w Sobieszewie. Wobec drugiego podejrzanego zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczenia kraju. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Ponad 4 miliony złotych na miejskie projekty. Ruszyło głosowanie w sopockim budżecie obywatelskim. Okręg z najwyższą frekwencją dostanie premię.
10: Dostaną dodatkowo 100 tysięcy złotych.
17: Mówi Magdalena Czerzyńska, jakim prezydentka Sopotu. Głosowanie potrwa do 21 września.
16: 2,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, to jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. I dzisiaj 8 września. Dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrej Wiadomości. To ja zacznę. Mamy już 15, więc większa część pracy za wami, a ja pomogę wam przetrwać do jej końca, grając najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Ira i Dlaczego Nic.
1: SK2.

Ostatni dzień lata. Do tego ostatniego dnia lata mamy jeszcze trochę czasu, a dzisiaj pogoda nas zachwyca, więc korzystajmy. W całej Polsce dużo słońca, więc ja się z wami witam. Tak bardzo słonecznie, no bo przyznajcie sami, że jest coś takiego, że jeżeli robi się cieplej, widzimy więcej słońca, ta witamina D bardzo dobrze na nas wpływa i jakoś tak od razu jesteśmy szczęśliwsi. A jeszcze dzisiaj do tego obchodzimy Dzień Dobrej Wiadomości, a ja właśnie w tym temacie do was przychodzę. Jaką dobrą wiadomością chcielibyście się dzisiaj podzielić? Proszę bardzo, antena Radia SK2 jest wasza. Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2, wysyłajcie głosówki. Czekam na wasze dobre wiadomości. To ja zacznę. Już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Stachurski i Jedwab. Zapraszam do słuchania i czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę.

0: Informacji z kraju i ze świata te przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: Spędzi 3 kolejne miesiące za kratkami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolożki podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrończyni Magdaleny H. zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. A przypomnę, śledztwo dalej trwa, śledczy nadal wykonują swoje czynności, a podejrzanej grozi 12 lat więzienia. Rumuńska służba wywiadowcza SRI udaremniła operację sabotażową. Zatrzymano obywatela Rosji mieszkającego w Rumunii. Mężczyzna od lutego miał znajdować się pod obserwacją SRI i był przedmiotem śledztwa w sprawie działań dywersyjnych. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA 2025. W sumie uczestniczyło w nim 91 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 760 tysięcy.

0: 19 minut zostało nam do godziny 16, a tutaj gra Ania Dąbrowska i w głowie. Właśnie dzisiaj 8 dzień września, dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrych Wiadomości i Wiktor na Messengerze Radia SK2 napisał: jadę właśnie z pracy do domu i słucham Radia SK2. Mam już wolne, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Ale proszę bardzo, ekipa social mediów tutaj wpadła. Mateusz, Dominika, jaka jest dzisiaj dobra wiadomość, którą chcecie się podzielić na antenie Radia SK2?
1: Ja mam dobrą wiadomość dla ciebie, bo ja zaraz kończę pracę, więc przyniosę ci coś dobrego do jedzenia.
0: O, dobra, to jest kuszące. Mateuszku, proszę bardzo, czy dla ciebie jest coś dobrego? Czekam.
2: To, że wakacje są już tuż.
0: Czyli zbliża się sezon urlopowy. No to bardzo dobrze, czekamy też na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Dajcie znać, jaką dobrą wiadomością chcielibyście się z nami.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski i Anuszka. Tak kończymy godzinę 15 w Radiu SK2, ale po 16. Nie dość, że Jarząbek prawdę nam wszystkim powie, to jeszcze zagramy wam kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
11: Bardzo ciężka sytuacja na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni, która niestety uległa jeszcze pogorszeniu od ostatniej godziny. Przypomnijmy, przed samą obwodnicą zepsuł się tir, który blokuje jeden z pasów. Korek w kierunku ekspresówki zaczyna się na wysokości portu. Teraz jednak doszła nam też kolizja w przeciwnym kierunku przed zjazdem do terminala kontenerowego. Korek w stronę Oburza jest mniejszy, ale też odczuwalny. W związku z oboma zdarzeniami mamy duże utrudnienia na drogach przyległych. Hutnicza stoi w obu kierunkach, Morska i Wiśniewskiego do estakady, a w Gdańsku ciasno na Słowackiego, Spacerowej, Sucharskiego czy Armii Krajowej.
12: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKO od aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Celem spotkania przede wszystkim ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu. Wobec tego Piesiewicza nie można odwołać. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
13: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
12: Przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek warty około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji mężczyzny. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
14: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
12: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Przypomnę, 56-letniego zaginionego operatora lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów Ikar, Legenda Mietka Kosza, Wymyk czy Zieja. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Pierwszy gwizdek już o 21:00. Oczy polskich kibiców będą zwrócone również na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku pewnie zobaczymy również Jakuba Kiwiora.
1: SK2 News. Trójmiasto.
11: Paweł Lemke. Lechia Gdańsk pozyskała Javiera Menę, młodszego brata Kamilo Meny. 20-letni Kolumbijczyk do tej pory grał w swojej ojczyźnie z biało-zielonymi i związał się umową na kolejne 5 lat. Póki co jednak na boisku nie zobaczymy duetu braci, bowiem Kamilo Mena na kolejny sezon zostanie wypożyczony do Korony Kielce za 1 000 000 euro. Koszykarskie show FSP numer 6 w Gdańsku. Zawodnicy Harlem Globetrotters przylecieli ze Stanów, by poprowadzić zajęcia dla uczniów.
15: Zawsze staram się przekazywać młodym uczniom, że warto marzyć, bo nigdy nie wiesz właśnie, co możesz osiągnąć.
11: Mówi Paweł Kidoń, członek Harlem Globetrotters. W Gdańsku będzie można ich zobaczyć jeszcze w październiku.
0: 2,5 minuty po godzinie 16:00. Właśnie a propos Dnia Dobrych Wiadomości, Janusz napisał: dziś startuje Liga Mistrzów i dobra wiadomość to jest dla wszystkich panów, gorzej z kobietami. Bo one nie, takie zadowolone nie są, ale jest też zła wiadomość dla panów, że pierwszy raz od 15 lat będzie to Liga bez Roberta Lewandowskiego. Ale no za to z najlepszymi polskimi hitami we wtorek. One będą, obiecuję, Bryska i Lato, czyli Pocałuj Mnie. Tak wam gramy w Radio SK2. Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Kamil Bednarek i Euforia. Tak wam gramy 12 minut po godzinie 16. To jest Radio SK 2. 100% najlepszych polskich hitów. A już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. Kawa czy herbata?
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Co macie teraz w kubku? Kawę czy herbatę? Bo naukowcy z Australii wzięli pod lupę jedno i drugie i już wiedzą. Przez prawie dekadę badali prawie 10 tysięcy kobiet i mają dla nas konkretne wieści w temacie osteoporozy. Okazuje się, że jeśli namiętnie pożycie herbatę, wasze kości prawdopodobnie lubią to. A co z kawą? A spokojnie, dwie filiżanki dziennie nikomu krzywdy nie zrobią. Problem zaczyna się, gdy wjeżdża piąta mała czarna i każda kolejna. Nadmiar kofeiny utrudnia bowiem wchłanianie się wapnia. Na szczęście badacze mają na to prosty patent. Wystarczy dolać do kawy trochę mleka, żeby zneutralizować ten efekt. Więc jeśli przesadzicie dzisiaj z kofeiną, to marsz do lodu po mleko, albo po prostu przerzućcie się na herbatę. A jeżeli kawoszą złamałem serca tą informacją, to pamiętajcie, że to i tak lepsze niż złamane biodro po 50.

0: Roxy Węgiel i Miasto. Jako, że dzisiaj mamy Dzień Dobrych Informacji, to mam dobrą informację, że przyszedł już do naszego studia Jakub Konieczkowicz, który ma dla Was skrót najważniejszych informacji z całego dnia. No to co? Zapraszamy!
1: Miał stosować groźby i naruszyć nietykalność małoletniego. Przed sądem rejonowym w Kaliszu ruszył dziś proces byłego wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ostrowie Kalickim. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, wyjaśnił, że ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i nie chciał nikogo skrzywdzić. Byłemu opiekunowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Taką informację nieoficjalnie potwierdziły służby. Przypomnę, Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku jednak zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę. Zachodniopomorskie liderem turystyki w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu przedstawionego przez Eurostat. W ubiegłym roku w regionie udzielono ponad 17 milionów noclegów, zarówno turystom krajowym, jak i zagranicznym. Według danych odwiedzający Pomorze Zachodnie w zeszłym roku wydali tam ponad 10 miliardów złotych.

0: Wiktoria Kida i Co mi tam? Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. 100% polskiej muzyki. Takie numery już za chwilę będziecie mogli usłyszeć, bo jako, że lato jeszcze trwa, to warto sobie posłuchać i pocelebrować. Na przykład w taki sposób, że po prostu posłuchamy numeru od Sami Lato 2000, ale będzie też Ryszard Rynkowski i Nie budźcie marzeń ze snu. Warto zostać z nami i warto nas słuchać.
1: SK2. Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
13: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
16: I po reklamie.

0: Kobra nocka i kocham cię jak Irlandię. No właśnie, to jest ten moment, kiedy swojej drugiej połówce, na przykład jeśli jedziecie razem samochodem albo słuchacie razem Radia SK2, powiedzieć właśnie te dwa magiczne słowa. Kocham cię. To jest ten moment, a ja obiecuję, że o 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł. Netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
13: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
12: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
14: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
12: To pierwszy ten mieszka.
14: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
12: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
15: I po reklamie.
16: Paraliż estakady Kwiatkowskiego w Gdyni i to w obu kierunkach. Przypomnijmy, tuż przed obwodnicą Trójmiasta zepsuł się tir, a w drugą stronę przed Obłużem doszło do kolizji. W efekcie trasa dosłownie stoi teraz w obie strony. Problemy rozlały się na pozostałe ulice. Ogromne korki mamy na Hutniczej, Morskiej, Wiśniewskiego, podjazdach do Witomina, Zwycięstwa Sopockiej czy Wielkopolskiej. W Gdańsku tylko odrobinę lepiej, ale i tak duże korki teraz na Spacerowej, Słowackiego, Żołnierzy Wyklętych, Armii Krajowej, Łostowickiej, Podwalu Grodzkim czy Sucharskiego.
17: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rozmowa telefoniczna przywódców trwała godzinę, poinformował doradca rosyjskiego prezydenta Żurzi Uszakow. Jak twierdzi, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyt amerykańskich wysłanników Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne. Amerykańska strona rozmowy na razie nie skomentowała. Według wcześniejszych doniesienie Trump ma także przeprowadzić rozmowę z ukraińskim prezydentem. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Dziś rano projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef kancelarii głowy państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
18: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
19: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
18: Zaznaczał premier. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
20: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
18: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
17: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir, jednego z czołowych malarzy impresjonistów. Dwa z obrazów włamywacze zostawili jednak w trakcie ucieczki. Trwają poszukiwania sprawców. Dodajmy, wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro.
15: SK2 News. Trójmiasto.
16: Paweł Lemke. Kładka na Ołowiankę w centrum Gdańska została opuszczona. Przypomnijmy, od piątku po awarii zostawała w pozycji podniesionej. Usterki jeszcze nie naprawiono, ale od dziś piesi mogą z niej ponownie korzystać. Prace naprawcze mają potrwać tydzień. Gdańszczanie mogą wybrać, na co przeznaczyć ponad 31 milionów złotych w budżecie obywatelskim. Do wyboru jest około 330 projektów.
21: Każda osoba, która zachęci 10 innych osób do wzięcia udziału w głosowaniu, ma szansę na wygranie bardzo ciekawych nagród.
16: Mówi Aleksandra Drukiewicz, prezydent Gdańska. Głosować można do 21 września.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak, to właśnie ta najszczęśliwsza godzina, gdzie wielu z Was właśnie opuszcza swoje miejsca pracy, wsiada do samochodu i kierunek dom włącza w nawigacji. Tak jest, ja wiem, że w niektórych miejscach mogą towarzyszyć Wam korki, ale żeby Wam ten czas umilić, no to ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek mrozu i Sand & Grace, nic do stracenia.
15: SK2.

Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani są w sobie zakochani? To jest pytanie bardzo dobre, szczególnie, że mam dla was dość ważną informację. Otóż badacze podkreślają i informują, że pary, które wspólnie plotkują, mają silniejsze więzi romantyczne i większe zaufanie. No ale wiecie, dlaczego tak jest? Bo jak się plotkuje z koleżanką, to ona zazwyczaj ma bardzo dużo do powiedzenia. A jak ze swoim partnerem, no to on zazwyczaj jednym uchem wpuszcza, a drugim wypuszcza. SK2. Już teraz Warius Max i Tensen. Tak wam gramy w Radio SK2. 100% najlepszych polskich hitów.

0: Kiss i piersi, całuj mnie, tak wam gramy 22,5 minuty przed godziną 18. Jeżeli wy jeszcze wracacie z pracy do domu, no to my ten czas wam umilamy, grając najlepsze polskie hity. Ale przypominam też, moi drodzy, że cały czas możecie głosować na wasze ulubione numery, bo już w najbliższy piątek najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Oczywiście wszystko w waszych rękach, zaglądajcie na sk2.pl i głosujcie, a już w piątek o 18. U Łukasza Zduńczyka okaże się, który numer będzie, które numery pojawią się w top 3, ale także w top 20. To co? Wy głosujecie, a ja gram dalej już za chwilę. Sylwia Grzeszczak, a później Ania Karwan.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. I po reklamie.

0: Free of Us, Szklany Sufit. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, które będzie grał dla Was Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 14 września zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zebrać się na posiedzeniu, które zdecyduje o przyszłości komitetu. Jak czytamy w komunikacie PKO, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKO do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Prezydium zarządu PKO zebrało się dziś pierwszy raz od momentu aresztowania Piesiewicza. To z kolei w związku z aferą Sonda Krypto. Próba szantażu w Rumunii udaremniona. Zatrzymano obywatela Rosji. Miał zbierać dane na temat baz wojskowych i ukraińskich węzłów logistycznych. Z kolei w Niemczech zatrzymano mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. Dziś rusza piłkarska Liga Mistrzów. Wśród najciekawszych rozgrywek pierwszej kolejki o 21:00 Real Madryt podejmie Inter Mediolan. Z kolei o tej samej godzinie Porto zagra z Manchesterem City.
13: Dobry wieczór, to jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów. Codziennie po godzinie 18 razem odliczamy czas do piątku, a konkretnie do piątkowego wieczora, do gorącej polskiej dwudziestki, bo gram najlepsze nowości z waszej listy hitów. W tej godzinie m.in. Emo i Sarsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i wieczorami dorzucamy jeszcze więcej nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Teraz ekipa, która ostatnio walczyła o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Statuetki nie zdobyli, ale hicior wydali naprawdę dobry. To Emo i Sarsa. Sarsa przyznała w naszym studiu, że za każdym razem jak śpiewa ten numer, to ma łzy w oczach, bo tak ją wzrusza. No to przetestujcie, jak to na was zadziała. Emo i Sarsa, zostań już teraz w SC2.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam?

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, a przed nami artysta, który na taką renomę jak Kasia Kowalska to jeszcze musi trochę zapracować, ale jest naprawdę na dobrej drodze, bo to wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Metzner, którego znacie z hitu Gotham. Jakiś czas temu w wywiadzie dla SK2 powiedział, że muzyka to jest całe jego życie, bo on potrafi grać na gitarze elektrycznej, akustycznej, na pianinie, na perkusji. Stworzył też ostatnio numer do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A teraz posłuchajmy jego nowości. Metzner, Kim jestem? Już teraz w Radiu SK2.

0: Mr. Zup w Radiu SK2. Nasz jest ten kawałek wieczoru z najlepszymi polskimi hitami. Nie mogę spać, jeszcze cała drżę. Nie umiem ubrać w słowa tego, co się wydarzyło tam na PGE Narodowym. Tak w mediach społecznościowych napisała Sanach, która, przypomnę, w piątek zakończyła stadionową trasę koncertową występem na PGE Narodowym. Co dalej? Tego na razie nie wiemy, ale w Radiu SK2 za chwilę Sanach się pojawi w hicie ITP i TD.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
8: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
9: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
11: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
14: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
13: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
15: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
13: To pierwszy ten mieszka.
15: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
13: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
16: I pory

0: Wanda i Banda w Radiu SK2 i ważne przypomnienie dla fanów piłki nożnej. Już dzisiaj powraca piłkarska Liga Mistrzów. O 21:00 na przykład Real Madryt zagra z Interem Mediolan, a jutro grę zaczyna Barcelona. O 18:45 zmierzy się z Feyenoordem. Także panowie, jeśli planowaliście zaprosić kumpli na domową strefę kibica, to jest dobry moment, żeby zacząć negocjacje z drugą połówką.
1: Reklama. Orły oszczędzania mają oko

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. 1, 2, 3. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: 2 abonamenty w cenie 1 w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie 1, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. To będzie ostatnia reklama.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jesień wkracza także na targi. W Gdańsku odbędą się jesienne klimaty, czyli trójmiejskie targi twórców. W Starym Maneżu znajdziecie dziesiątki stoisk polskich marek i autorskich prac. Będzie ceramika, biżuteria, dekoracje, grafiki, książki, świece, kosmetyki, ubrania i różnego rodzaju rękodzieło. To także okazja, żeby spotkać samych twórców i projektantów, a nie tylko zobaczyć ich produkty. Targi odbędą się już w tę niedzielę od godziny 11 w Starym Maneżu, a wstęp na nie jest bezpłatny.
13: Jesteście w bardzo dobrym miejscu. Mamy najlepszy zestaw hitów na wieczór i za chwilę wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Oscar Sims i Bez końca prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej 20. Nowe notowanie już w piątek po godzinie 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Magda Fam. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i mamy zakochaną parę numer 1 w Polsce. Michał Wiśniewski i Mandaryna nagrali wspólną piosenkę. Oni, przypomnę, wrócili do siebie po 20 latach i przy nagrywaniu kawałka prawdopodobnie się ze sobą nie pokłócili. Także słuchajcie, stara miłość nie rdzewieje. Mandaryna powiedziała o tym numerze: zamknęliśmy oczy, otworzyliśmy je i jesteśmy w 2005 roku. Więc teraz cofnijmy się w czasie razem z nimi. Michał Wiśniewski i Mandaryna, Będzie było. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Red Lips w Radiu SK2. Codziennie wieczorami gram wam najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. I teraz nowość od Sanach, która tuż przed występem na PGE Narodowym w Warszawie, przed finałem stadionowej trasy koncertowej, wypuściła numer Cichosza. I co ciekawe, w teledysku do tego numeru występuje znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu na Narodowym zamiatał scenę obok Sanach. No najwyraźniej Sanach nie dała rady męża zagonić do sprzątania. Posłuchajmy Cichosza od Sanach już teraz na antenie SK2.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Ale ten czas pędzi, słuchajcie. Już dzisiaj wieczorem będzie można poczuć świąteczną atmosferę. Dokładnie o 20:35 w telewizji na otwartym kanale będzie można obejrzeć Kevina samego w domu. Słuchajcie, z roku na rok to świąteczna atmosfera zaczyna się coraz szybciej. Przecież my w tym roku jeszcze nie zdążyliśmy wypić dyniowego latte. Zupy krem z dyni jeszcze nie jedliśmy. A tu za chwilę będzie trzeba obierać mandarynki.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję do 40 razy.

0: 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. To już jest koniec, nie ma już nic. Wtorek co prawda się kończy i już można odpoczywać, ale lato ciągle trwa na naszej playliście. Po godzinie 20 zagram bardzo wakacyjne Mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Every Time We Touch, Evacuate the Dance Floor czy Miracle, te hity zna chyba każdy, kto choć raz bawił się przy muzyce dance, a nawet czasami wciąż jesteście w stanie usłyszeć je na antenie Eski w ramach hitów zawsze na czasie. Ich wykonawczyni Kaskada wraca do Gdańska, Natalie Horler wystąpi 19 września w Starym Maneżu, a przed koncertem publiczność rozgrzeje DJ Myszkowski. Będzie więc sporo elektroniki, tanecznych rytmów i największych przebojów niemieckiej wokalistki. Początek koncertu o 20, a bilety są dostępne w sprzedaży online.
0: W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, czyli mamy numery, które od wielu lat już znacie, jak Wehikuł Czasu od Dżemu. Ten numer na pewno zagram w tej godzinie, ale też mamy nowości. Odkrywamy młode talenty prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po godzinie 18, a tymczasem mamy już wtorkowy wieczór. Punktualnie godzina 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk. To za nami w Radiu SK2, a przed nami artystka, której teraz możemy serdecznie pozazdrościć. To Marisa, którą znacie z hitu Odkochaj. Ta artystka jest teraz na wakacjach. Wstawiła zdjęcia na Instagrama. Prawdopodobnie to jest Grecja, chyba że jakaś Bułgaria, nie jestem pewien. W każdym razie na tych zdjęciach jest dużo słońca, morze, opalenizna i uśmiech na twarzy. To najważniejsze. Poczujmy się, jakbyśmy byli razem z nią. Marisa i będzie pięknie. Już teraz w Radiu SK2.

0: formacja nieżywych schabów w Radiu SK2, a teraz na naszą antenę wkracza młoda siła. Artystka, o której będzie jeszcze głośno, młody talent. To Iga Jaworska, która już dała o sobie znać hitem Czemu pozwoliłeś kochać. A teraz ma dla nas numer idealny na wrzesień, kiedy już czuć zbliżającą się jesień, kiedy liście robią się żółte, a rano i wieczorami jest taki charakterystyczny zapach jesiennego powietrza, ale jednocześnie jeszcze słońce przygrzewa. Taki jest ten numer. To Iga Jaworska i jej korzenie. Iga śpiewa o miłości, o osobie, przy której można zapuścić tytułowe korzenie. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
1: Zawsze.

0: Bajm, co mi panie dasz na antenie Radia SK2, a oni ostatnio dostali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Za chwilę gram duet, o którym mówi teraz cała Polska. Każdy ich zna. To Kuba i Kuba, którzy przez całe lato bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość Chłopaki. I co ciekawe, ci panowie poznali się w szkolnym radiowęźle w liceum. Tam zaczęła się ich muzyczna przygoda, a teraz razem grają i zdobywają listy hitów. Także czasami szkolne znajomości potrafią przetrwać próbę czasu i nie ograniczają się tylko do znajomości na Facebooku. Zostańcie z SK2.
1: Reklama. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. I po reklamie.

0: Nasze Rendezvous. To kombi na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No w przypadku niektórych dzisiejsze wieczorne Rendezvous może być przed telewizorem, oglądając piłkarską Ligę Mistrzów, która dzisiaj, przypomnę, startuje. Już za chwilę o 21:00 Real Madryt zagra z Interem Mediolan.
1: Reklama. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: 100 km w sztafecie, ale bez konieczności pokonywania całego dystansu. Z okazji setnych urodzin Stadionu Leśnego w Sopocie 250 osób wspólnie przebiegnie dokładnie 100 km. Każdy uczestnik ma do pokonania jedno okrążenie, czyli 400 metrów, po czym przekazuje pałeczkę kolejnej osobie. To wydarzenie przede wszystkim dla tych, którzy chcą pobiegać i wspólnie uczcić jubileusz jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów w Sopocie. Sztafeta odbędzie się w tą niedzielę na Stadionie Leśnym, a szczegóły znajdziecie w sieci.
1: Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Dziś zgłębimy temat pewnego naukowca z Gdańska, który był też jednocześnie przedsiębiorcą i lokalnym, można powiedzieć, politykiem. I choć na co dzień zajmował się browarnictwem, to najbardziej zasłynął w dziedzinie astronomii, między innymi rysując mapy Księżyca. I myślę, że wszyscy już wiedzą, że mowa oczywiście o Janie Heweliuszu. Życiorys tej wielkiej dla Gdańska postaci przedstawił nam pan Sławomir Kościelak, profesor na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistę epoki wczesno-nowożytnej ze szczególnym uznaniem Gdańska i Prus Królewskich. Mówiąc o Heweliuszu, do jakich czasów powinniśmy się cofnąć?
6: To jest wiek XVII. To jest dla Gdańska właściwie taki złoty wiek największego znaczenia. To największe miasto nie tylko w Rzeczypospolitej, ale jedno z większych tutaj w regionie. 70 tysięcy wówczas to naprawdę niewiele miast, które mogłyby się taką populacją pochwalić. Ale to jest przede wszystkim miasto wpływowe, bardzo zamożne, obdarzone przez polskich monarchów rozległym samorządem. Jest częścią Rzeczypospolitej, ale też tworzy coś w rodzaju takiego małego państwa w państwie. Dba o rozwój kultury, dba o rozwój nauki. To także też tutaj trzeba podkreślić, że od reformacji miasto większościowo protestanckie, tak, więc oczywiście większość mieszkańców, także sam Jan Heweliusz, to są protestanci.
5: W jakim roku, w jakiej rodzinie urodził się Jan Heweliusz? Czy w Gdańsku właśnie się urodził, czy gdzieś na obrzeżach?
6: Tak, urodził się w Gdańsku, urodził się w 1611 roku. Urodził się właściwie i był mieszkańcem głównego miasta, ale później jego cała właściwie działalność, ale także i główna część majątku wiązała się z miastem starym. Tutaj trzeba podkreślić, że jeszcze z czasów średniowiecznych zazwyczaj te miasta były wieloczłonowe. Składały się z kilku często osobnych podmiotów. Główne miasto, stare miasto, młode miasto. Podkreślmy, że Gdańsk i przede wszystkim właśnie główne miasto, obdarzone wielkim przywilejem, zdominował całość tego zespołu. No, można by powiedzieć, pozbył się miasta młodego, a stare miasto było w pełni podporządkowane. Także to tworzyło taki jeden wręcz monolit, sprawnie zarządzany. Heweliusz się urodził w rodzinie, powiedziałbym, takiej kupiecko-przedsiębiorczej. Jego właściwie miano, nazwisko to Hewelkę. On sam wzorem tych czasów, zajmując się nauką, swoje nazwisko zlatynizował do wersji, którą powszechnie znamy, Hewelius. To właściwie normalna rzecz w tamtych czasach. Nie mówimy René Descartes, tylko Kartezjusz, tak? Albo nie Galileusz Galileo Galilei, ale Galileusz i tak dalej, więc oczywiście to taka już jego była tutaj forma też autopromocji i sam jej oczywiście używał, ale oczywiście ta rodzina nosiła nazwisko niemieckie. Przybyli do Gdańska w 15 stuleciu. Doszli do, powiedziałbym, dużego majątku, zwłaszcza gdy zajęli się w 16 stuleciu piwowarstwem, czyli tak można by powiedzieć rzemieślnicy, ale z tego takiego najlepszego, jednego z lepszych cechów, który też dawał możliwość gromadzenia majątku. Stopniowo, można by powiedzieć, że budowali swoją pozycję. Już ojciec Jana Heweliusza, Abraham, wyraźnie miał aspiracje, nazwijmy je polityczne, tak? Czyli chciał być też członkiem gremium władzy w mieście, tylko że jego pozycją było tym największym osiągnięciem zamożnego browarnika, piwowara, było członkostwo w trzecim ordynku. Jego syn poszedł wyżej, tak? Więc właściwie znalazł się w kręgach tak zwanego patrycjatu, rzeczywistej tej warstwy, która pełniła w mieście, sprawowała władzę. Urodził się, jak wspomniałem, na głównym mieście, ale ponieważ większość majątku, które zgromadziła jego rodzina po dobrych, można by powiedzieć, korzystnych orzenkach, mieściła się na Starym Mieście, to właśnie na Starym Mieście i z tą częścią miasta go kojarzymy. Został najpierw ławnikiem, potem rajcą, potem tak zwanym rzecznikiem, czyli kimś w rodzaju burmistrza. Z tym, że jeszcze raz podkreślmy, że to główne miasto i to Rada Głównego Miasta rządziła Gdańskiem. Natomiast Stare Miasto, tam była rada, ława, ale nie było burmistrza i oni łącznie wszyscy mieli tylko jeden głos, tak, który tak naprawdę był tylko takim symbolicznym głosem, ale to był taki początek miejskiej, politycznej kariery.
4: Zanim jednak, myślę, ta miejska kariera, to Heweliusz na pewno ukończył jedną z gdańskich uczelni.
6: Tak jak już wspomniałem, Gdańsk bardzo dbał o rozwój kultury, rozwój nauki. Sam był wielkim i poszczególni jego tutaj burmistrzowie, rajcy, mecenasami w tym zakresie. Jeszcze w XVI wieku na kanwie dawnego klasztoru franciszkańskiego, odebranego franciszkanom, stworzono gimnazjum, które z czasem stało się tak zwanym gimnazjum akademickim, czyli tak właściwie szkołą półwyższą. Ona miała naprawdę bardzo dobrą renomę. To było szereg katedr, które można by porównywać z katedrami uniwersyteckimi. Tak właściwie dla gdańszczanina, a Heweliusz był gdańszczaninem, to był taki pierwszy zawsze krok edukacyjny. No, mógłby to być drugi, gdyby szedł jeszcze do szkoły parafialnej, ale najwyraźniej był to człowiek już od dziecka dużych zdolności i tak właściwie siedmiolatka posłano już do szkoły średniej. No, to nie było czymś niezwykłym, ale jeszcze raz podkreślmy, że mógłby jeszcze gdzieś tam do szkoły parafialnej jakieś chodzić. Tego w jego życiorysie nie widzimy. Skończył tą szkołę. Tam zresztą poznał swojego mentora, który najwyraźniej zaraził go miłością do astronomii. Profesorem matematyki tamże był Peter Krieger. Bardzo dobry astronom. Jeden z uczniów sławnego w XVI wieku astronomów Tychona Brahe, Duńczyka. Nasz Heweliusz pod jego bokiem na pewno właśnie stał się takim, jak to się mówi, ścisłowcem. Próbował potem studiów w Królewcu, ale mamy taki zapis, że nie przyjęto go dla zbyt młodego wieku, więc tutaj studiów nie kontynuował. Potem właściwie widzimy, że był takim bardziej samoukiem, aniżeli akademikiem. Jeszcze w latach 1630-34, czyli mamy takiego młodzieńca niespełna 20-letniego, posłano go na studia do Niderlandów. Rok był na sławnym uniwersytecie w Leidzie. ale na pewno tej uczelni nie ukończył i potem taką odbył, można by powiedzieć, podróż edukacyjną, bardzo typowa rzecz w tamtych czasach. Był w Anglii, był we Francji, na pewno tam liznął też trochę tych języków, może złapał jakieś kontakty, ale wrócił do domu, wezwany przez ojca. Interesy, można by tak powiedzieć, rodzinne. Abraham zaczął od tego czasu podupadać na zdrowiu, no więc młody 20-paroletni Jan Heweliusz musiał się ożenić, ożenił się wtedy, no i zajął się przede wszystkim biznesem, tak, czyli prowadzeniem kilku browarów i całego tego majątku, który był do ich dyspozycji.
4: Pomimo, że biznes rodzinny dobrze im szedł, to jednak Heweliusz w pewnym sensie stwierdził, że nauka jest dla niego ważniejsza.
6: No, to taka typowa też dla tamtych czasów sytuacja, że no, jestem w jakimś tutaj układzie społecznym, ekonomicznym, tak, no mam taki, a nie inny majątek i obowiązki, ale jak to się mówi, po godzinach, to mogę robić to, co uważam za stosowne. Bardzo wielu burmistrzów, rajców tamtego czasu bawiło się, jak to słowo zabawy wówczas używane oznaczało zajęcia, tak, więc oni oczywiście zabawiali się eksperymentami, studiowaniem, zawieraniem znajomości naukowych. Sam właśnie Heweliusz, bardzo mocno zachęcany przez swojego mentora, któremu, mam na myśli profesora Kriegera, któremu pomagał też w pewnych obserwacjach astronomicznych, po prostu zajął się astronomią. No i stopniowo, można by powiedzieć, budował swój wizerunek dobrego naukowca. Miał rozliczne kontakty i to, można by powiedzieć, tej niwie astronomicznej, naukowej, to właściwie współpracował z najlepszymi wówczas astronomami. To, co też ciekawe, tak, tutaj był protestantem, był luteraninem, ale nie przeszkadzało mu to na przykład podjąć jakąś współpracę, wymianę chociażby korespondencji z wybitnymi katolickimi astronomami, na przykład jezuitami, najwcześniej z Kirchielem, ale potem na przykład współpracował z Polakiem Adamem Adamandym Kochańskim, więc tutaj widzimy taką tą właśnie jego, powiedziałbym, ponad podziałami tą chęć współpracy. Ale jeszcze raz podkreślmy, współpracował z najlepszymi i stopniowo jego prace, jego obserwacje zyskiwały coraz większe zainteresowanie, aplauz. Zaczął jako, no, można powiedzieć, znakomity znawca Księżyca. Jego pierwsza taka duża, poważna praca to selenografia, opublikowana w 1647, czyli mówimy o człowieku, który ma 30 parę lat, ustabilizowany żywot. Tutaj trzeba od razu wspomnieć o jego żonach, może o tej drugiej, także astronomce, to jeszcze osobno na koniec, ale już ta pierwsza żona, Katarzyna z domu Rebeszkę, no można by powiedzieć, męża odciążała, tak, czyli bardziej ona się zajmowała domem, nawet i prowadzeniem interesów. Natomiast on się mógł skupiać na rzeczach naukowych, więc tak, już jego pierwsze prace zyskały rozgłos. Na tyle potem stał się cenionym astronomem, że no, był przyjęty do Royal Society angielskiej, takiej, można by powiedzieć, akademii naukowej. Był stypendystą Ludwika XIV. Oczywiście wspierali go też polscy monarchowie, Jan Kazimierz, Maria Ludwika Gonzaga. No, chyba najbardziej znana jest jego przyjaźń i też wsparcie ze strony Jana III Sobieskiego.
4: Wiadomo, że Heweliusz przez całe swoje życie tych prac naukowych napisał dużo, ale czy są jakieś szczególnie istotne prace, dzięki którym zyskał rozgłos? Czy jesteśmy w stanie wyróżnić jedną czy kilka takich, które faktycznie, powiedzmy, że zmieniły trochę jego życie?
6: Musimy na niego spojrzeć może w ten sposób, tak, że oczywiście, że jego badania nie były, nie, no, przełomu kopernikańskiego czy takiego znaczenia, jakie osiągnął na przykład Galileusz, Kepler. No tutaj oczywiście nie możemy tak go postrzegać. Był bardzo dobrym naukowcem. Jego obserwacje były bardzo cenione. rysował mapy Księżyca, tak? I tutaj jego osiągnięcia w tym zakresie były następnie recypowane, w jakiś sposób kontynuowane przez jego następców. On był pierwszym, który nazywał, tak, obiekty zlokalizowane na powierzchni Księżyca. No i powiedzmy, że jego typografia, jego pomysły w zasadzie ostatecznie się nie przyjęły, tak? Ale no, chociażby z tych nazw, które obecnie jeszcze obowiązują, to jego pomysł, żeby pasma górskie nazywać tak jak te ziemskie. Do dzisiaj te właśnie pasma noszą nazwy nadane przez Heweliusza. Więc tutaj no, powiedzmy, że prochu nie odkrywał, ale jego prace, jego wkład był ceniony. Kolejna z jego ważnych prac, kometografia z 1668. Znowuż można by powiedzieć, że jego ocena tak zjawiska no, błędna, tak, całkowicie błędna, ale zebrał dane o 250 kometach, tak, które do tego czasu się ukazały i znowuż można by powiedzieć, to było wykorzystywane. To, z czego chyba najbardziej my go znamy, to jego takie dwie prace już schyłkowe. Machine Celestis, machiny nieba, to jest opis jego własnych urządzeń astronomicznych. No, właściwie bezcenna rzecz dla badania dziejów tej dyscypliny, ale także jego obserwacji, ponad 20 tysięcy obserwacji astronomicznych. No i wreszcie też Firmamentum Sobiscianum, tak, czyli mapa, atlas gwiazdozbiorów. I znowuż kilka gwiazdozbiorów. On oczywiście ponazywał wiele gwiazdozbiorów. Z tych nazw, które on nadał, 6 obowiązuje po dzień dzisiejszy.
5: A do rozmowy z profesorem Sławomirem Kościelakiem wrócimy jutro o tej samej porze.
1: Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Na co dzień z zawodu był browarnikiem, ale zasłynął w dziedzinie astronomii, między innymi rysując mapy Księżyca. Wracamy do rozmowy o Janie Heweliuszu. Życiorys tej wielkiej dla Gdańska postaci przedstawił nam pan Sławomir Kościelak, profesor na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista epoki wczesnonowożytnej ze szczególnym uznaniem Gdańska i Prus Królewskich. Każdy astronom oczywiście dużo musiał patrzeć w niebo. Pewnie miał też jakieś swoje laboratorium takie, które było przystosowane do obserwacji. Czy w Gdańsku jesteśmy w stanie wyróżnić, gdzie to było? Tak mi się kojarzy, że skoro może dzisiejsze Hewelianum, Centrum Nauki Hewelianum leży na Górze Gradowej, to może gdzieś w tamtych okolicach.
6: No nie, akurat nie. Tutaj Hewelianum powstało z wykorzystaniem pewnych obiektów, które stały do dyspozycji. Jeżeli już w ogóle kojarzyć obserwatorium z którąś z naszych tutaj gór, tak je nazwijmy, wzgórz okolicznych miasto, to raczej ono w XVIII wieku powstało na sąsiedniej Biskupiej Górce. Tam inny astronom Nathaniel Wolff miał swoje obserwatorium. Natomiast Heweliusz zbudował swoje obserwatorium no, na swoich kamienicach, na dachu swoich kamienic. Na terenie Starego Miasta dysponował kilkoma, w tym trzema, które były ze sobą połączone, i na tym połączonym dachu tych trzech kamienic zbudował obserwatorium, które uchodziło za jedno z największych, a może nawet i największe obserwatorium tego rodzaju w ówczesnej Europie. Było, można by powiedzieć, przedmiotem powszechnego podziwu, zazdrości także ze strony innych astronomów. Bardzo chwalił je astronom angielski, który go odwiedził w 1679 roku, Edmund Halley, ten Halley, tak, to po dzień dzisiejszym. Myślę, że jeżeli mówimy o kometach, to chyba prawie każdy człowiek na świecie wie, że istnieje kometa Halleya, tak, która gdzieś tam cyklicznie okrąża Ziemię. Natomiast to obserwatorium naprawdę było bardzo dobrze wyposażone. Tam były lunety, no, szereg tych wszystkich oktantów, kwadrantów, no, nie będę ich wymieniać, zresztą akurat na astronomii się zbytnio nie znam, to nie moja dziedzina. Co zawsze zauważam, dostrzegano to, tą taką pieczołowitość ze strony Heweliusza, tak, że on tam każdy z tej aparatury, tych elementów starał się jakoś dopieścić, ochronić przed warunkami atmosferycznymi, więc no, to było naprawdę bardzo wybitne obserwatorium. Niestety w miesiąc po wizycie Halleya w wielkim pożarze tej części miasta uległo całkowitemu unicestwieniu. Tak? Ono potem zostało z pomocą wielu osób, wielu możnych tego świata, także Jana III Sobieskiego, odbudowane, ale już nie w takiej skali, nie takiej mocy. Poza tym jeszcze Heweliusz dysponował gruntami też podmiejskimi, więc gdzieś tam za Bramą Oliwską, czyli na północ od miasta, zbudował sobie takie jeszcze obserwatorium polowe, no, gdzie też był umieszczony bardzo duży teleskop. Właściwie no, używam określenia teleskop, to właściwie taka duża, wielka, ogromna luneta o długości 39 metrów. To naprawdę było imponujące jak na tamte czasy urządzenie, ale generalnie on specjalnie z niego nie był zadowolony, bo akurat lepsze były te instrumenty, którymi dysponował na Starym Mieście.
4: Wracając do żon, wspominał pan wcześniej, że było ich kilka. Omówiliśmy pierwszą, że ona głównie zajmowała się tym browarnictwem, a także zajmowała się po prostu domem, kiedy Jan Heweliusz zajmował się swoją zabawą, można powiedzieć. To co w takim razie z resztą żon? Ile ich zresztą też było?
6: No, miał tylko dwie żony i oczywiście nie jednocześnie. Natomiast no, z pierwszą żoną spędził 27 lat życia. Nie mieli dzieci, ale niewątpliwie bardzo ją kochał i cenił. Tak jak już wspomniałem, zapewniała mu to takie wsparcie, to zajęcie się tą codziennością. Natomiast po jej stracie, po jej śmierci, bodaj to nie upłynęło zbyt dużo czasu, mniej więcej półtora roku, poślubił, uwaga, młodszą od siebie o 36 lat, jeżeli dobrze kojarzę, czyli on był już 50-kilkuletnim mężczyzną, ona miała lat 16, dopiero ukończonych. Wszystko zgodnie z prawem ówczesnym kanonicznym, takie związki jak najbardziej legalnie dopuszczającym. Także Elżbieta Kopman, tak się nazywała, była, no można by powiedzieć, urodziła się w Gdańsku, tak, ale jej ojciec pochodził z Amsterdamu, był więc właściwie takim Holendrem, Niderlandczykiem, kupcem bardzo zamożnym, bardzo też przedsiębiorczym, który z Amsterdamu się najpierw przeniósł do Hamburga, następnie do Gdańska, doszedł też tutaj na miejscu do dużego majątku i no i zgodził się na taki właśnie związek. I tutaj trzeba przyznać, że Elżbieta była osobą bardzo wykształconą. Znała języki, była na pewno też tutaj, co do tych arkanów nauk ścisłych, no to w tamtych czasach dla kobiety to było naprawdę niełatwe, tak, żeby zdobyć tego rodzaju wiedzę, więc okazała się nie tylko bardzo dobrą żoną, ale jednocześnie też wręcz współpracownicą w tej astronomicznej przygodzie Jana Heweliusza. Pomagała mu w obserwacjach, pomagała mu prowadzić notatki. Kiedy umarł, to ona również doprowadziła do publikacji chociażby tego ostatniego dzieła, o którym wspomniałem, Firmamentum Sobestianum, więc generalnie on sam bardzo ją cenił, umieścił ją także, dodajmy, że Heweliusz był znakomitym rytownikiem, tak, więc umieścił także, czy zadbał o to, żeby jej wizerunek zdobił publikacje, których był autorem. Można by powiedzieć, że w XVII wieku była jedną z pierwszych, no, na pewno w Polsce pierwszą astronomką i jedną z pierwszych na naszym kontynencie. Można by się nawet zastanawiać, czy nie pierwszą, która tak w jakiś sposób też tutaj odcisnęła swoje piętno na rozwoju nauki.
4: Ona oczywiście żyła dłużej niż Heweliusz, kiedy już jesteśmy...
6: Żyła dłużej, ale nie aż tak długo, tak? Co ja bym powiedział, że dla spuścizny Heweliuszu też miało niestety swoje negatywne tutaj strony, dlatego że ona zmarła już 6 lat po mężu, będąc 36 lat moczną, kilka lat po śmierci męża zmarła.
4: Jeszcze wspomnijmy, w jakim wieku też zmarł Jan Heweliusz.
6: Heweliusz zmarł w 1687, czyli wygląda na to, że dożył 76 lat. Natomiast jego żona urodzona w 1647 zmarła w 1693. Byli naprawdę szczęśliwym małżeństwem, bo nie wspomniałem o tym, że mieli też tutaj z pierwszego małżeństwa żadnych dzieci, natomiast w drugim urodziło się aż czworo. Niestety najstarszy synek tutaj, myślę, że tutaj Jan Heweliusz wiązał z nim jakieś nadzieje, że będzie kontynuował ojca dokonania, w niemowlęctwie tak właściwie zmarł. Trzy córki przeżyły, wyszły za mąż, dobrze się wydały za mąż, dwie za rajców, także więc można by powiedzieć, że zostały w sferze patrycjatu. No ale tam nie było już takich naukowych jakichkolwiek inklinacji, zięciowie czy potem później kolejne pokolenia no, nie dbały o ten cały jego dorobek. Tam na przykład wspaniałe miedziorytnicze autorstwa samego Heweliusza, stemple, którymi później odciskano tutaj mapy Księżyca, służyły jako podstawki do kawy na przykład, tak? Więc tutaj to tak mniej więcej zostało potraktowane. Bardzo też szybko, ponieważ dorobkiem samego Heweliusza się bardzo interesowano, zwłaszcza na Zachodzie, spora część tej spuścizny papierowej no właściwie została kupiona, sprzedana, można by tak powiedzieć, za bezcen i obecnie znajduje się nie w Polsce. No, z perspektywy późniejszych wydarzeń można by powiedzieć, że może i dobrze, tak? Bo nie wiadomo, co by się stało na skutek kolejnych potem zawirowań, wojen rozlicznych, które tutaj Gdańsk zawsze dotykały, ale obecnie się one znajdują w Paryżu.
4: Nie wspomnieliśmy jeszcze, jaka była kontynuacja, może to nie jest temat najważniejszy, kiedy mówi się o Heweliuszu, ale myślę, że dosyć ciekawy, co stało się z jego głównym biznesem, właściwie biznesem jego rodziny. Czy to piwowarstwo było jakkolwiek dalej kontynuowane, czy biznes został sprzedany, zamknięty, a może upadł?
6: Zostały oczywiście browary, zostały grunty, kamienice. To wszystko zostało przejęte przez jego córki, no i można by powiedzieć, że gdzieś tam w kolejnych pokoleniach już może nie pod jego szyldem, tak gdzieś to tam się zatarło, w dalszym ciągu były kontynuowane.
4: Na zakończenie naszej rozmowy chciałem dopytać, czy byłyby jakieś, czy moglibyśmy znaleźć jakichś jeszcze może gdańszczan z tamtego okresu, czy tutaj ogólnie Polaków, których można byłoby jakkolwiek porównać do Heweliusza, czy to jeżeli chodzi o osiągnięcia, czy to jeżeli chodzi o dorobek.
6: Może jeszcze taką rzecz bym tutaj powiedział. Mówi się o tym XVII wieku, o okresie między 1630 a 1670, o takim jakby wielkim kole zamachowym nauki, rozwoju, odkryć tego wszystkiego, co potem stanęło u progu tych już późniejszych oświeceniowych odkryć i tego ogromnego progresu, no właściwie tej już potem nieustannej fali rozwoju, w której także i my jesteśmy i my z niej czerpiemy, więc mówi się o tym okresie, że to czasy tak zwanej Republiki Uczonych, tak się to określa w historiografii i mówi się, że tak można by być obrazowo, że to takich 500 wielkich nazwisk, tak? Czyli zważywszy na sam dorobek Heweliusza, na te jego kontakty, na ogromną korespondencję, którą zostawił z najlepszymi, jeżeli by w ogóle w Polsce, w Rzeczpospolitej typować kogokolwiek do tej Republiki Uczonych XVII wieku, to tak właściwie on może jeszcze ten wspomniany przeze mnie Adamandy Kochański, zresztą jezuita, zresztą, co jest też ciekawym, nie do końca zbadanym epizodem, przez 7 lat, ostatnich kilka lat życia Heweliusza i potem aż do wydania przez Elżbietę tych wspomnianych przeze mnie dzieł, przebywający w Gdańsku. Więc może ci dwaj by zasługiwali na miano tych członków gdzieś tam w tym takim szerokim pojęciu Republiki Uczonych. Natomiast, jak już wspomniałem, Gdańsk był silnym ośrodkiem nauki. Tutaj to gimnazjum akademickie, szkoła półwyższa przyciągała jednak trochę nazwisk. I tak, no można byłoby wskazać jednak parę osób, które żyły w czasach Heweliusza, które na pewno go nawet znały, a nawet w jakiś sposób z nim mogły się kontaktować, chociażby. Bardzo ciekawa postać z bardzo skomplikowanym życiorysem, Joachim Pastorius. Mówimy o nim jako o autorze pierwszego podręcznika historii Polski. No, można by powiedzieć XVII-wieczny podręcznik, więc trochę tam tej fantazji a la Kadłubek też się znalazło i wzięte jest za dobrą monetę, ale to jest historyk, który takie właśnie dzieło popełnił. Był w tych czasach, żył i pracował w gimnazjum akademickim Johann Fabricius i to był na przykład wybitny arabista. Myślę, że znowuż jedyny w swoim rodzaju w całej Polsce, w całej tej części świata, bo który przetłumaczył, czy właśnie wydał Koran w wersji arabskiej i łacińskiej, tak? Czy udostępniając tutaj ją do badań nad tą właśnie religią i kulturą. Tych nazwisk można byłoby wymieniać znacznie więcej i myślę, że tutaj w tej przestrzeni drugiej połowy XVII wieku, gdy Rzeczpospolita uległa potężnej dewastacji po potopie, po tych wszystkich wojnach, kiedy utraciliśmy mnóstwo dóbr kultury, kiedy podupadła nauka, szkolnictwo, no to Gdańsk na tej mapie, Gdańsk, który akurat ocalał, nie dał się, nie był zdobyty przez Szwedów, no można by powiedzieć, był takim, takim jasnym punktem w rozwoju nauki, przyciągającym też potem wielkie nazwiska. Tak? To taki, tacy na przykład przyrodnicy Johann Philipp Breine, syn, i Jakub Breine, którzy byli Holendrami, którzy byli kalwinistami, więc nie mogli w gimnazjum akademickim luterańskim pracować, ale którzy tutaj też, no można by powiedzieć, byli cenionymi naukowcami, przyrodnikami, uczestniczącymi, ale to już jest jakby inna przestrzeń czasowa początku wieku XVIII.

0: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Jak zwykły człowiek staje się zabójcą i czy tej zbrodni można było uniknąć? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym reportażu Hanny Dobrowolskiej Taki dobry chłopak, sprawa Kajetana Poznańskiego. Autorka, która wzięła na tapet sprawę tzw. Hannibala z Żoliborza, odwiedziła naszą sopocką redakcję. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry, nazywam się Hanna Dobrowolska, jestem autorką książki Taki dobry chłopak.
0: Zadam takie dosyć banalne pytanie, ale kto zawalił w tej sprawie? Kajetan, który realnie to zrobił? Czy świat, który nie zauważył tego, że Kajetan w pewnym momencie stał się innym człowiekiem?
1: Trudno jest dziś mówić o tym, czy może łatwo jest mówić o tym, że świat zawalił, bo nie zauważył tego i tamtego, że chłopak dziwaczeje, że ma dziwne zainteresowania, że interesuje go właśnie zabójcy, tak, i fikcyjni, i niefikcyjni, że interesuje go przemoc, że interesuje się kanibalizmem. No to wszystko to było wiadomo, natomiast dzisiaj nam jest łatwo o tym powiedzieć, że no przecież można się było spodziewać, bo znamy finał tej historii, finał w postaci zabójstwa, którego on dokonał w 2016 roku w Warszawie. Natomiast myślę, że w momencie, w którym to się działo i to było takie rozproszone, że jedna osoba wiedziała o nim to, druga wiedziała tamto, rodzina też sporo o nim wiedziała, czy się może mogła domyśleć, ale tak naprawdę nie wiadomo, no to tego się nie dało posklejać wcześniej. Myślę, że trudno powiedzieć, że ktoś mógł coś zauważyć i tak stwierdzić, że ten chłopak kogoś zabije.
0: Ale rodzina jednak zauważyła, bo były pierwsze symptomy, choćby relacja z ojcem. Ojciec został przez Kajetana pobity.
1: Tak, to rodzina domyślała się, że z tym chłopakiem dzieje się coś złego, ale moim zdaniem oni nie zgłosili tego nigdzie.
0: Bo to jest dziecko.
1: Śmiem twierdzić, że dla utrzymania wizerunku rodziny, tak jako tej rodziny, takiej dobrej rodziny, on jest taki dobry chłopak. I myślę, że dlatego nigdzie tego nie zgłosili, udzielili mu tylko takiej, moim zdaniem, pozornej pomocy. Wysłali go do lekarza, ale też nie dopilnowali, żeby ten lekarz, żeby te spotkania jakoś domknęły, żeby były z tego jakieś wnioski.
0: Wysłali... No też ciężko wpłynąć na osobę dorosłą, tak?
1: Znaczy, no na pewno do niczego nie można zmusić, ale na pewno można okazać jakąś troskę i zainteresowanie, pokierować, czy na przykład w przypadku Kajetana, no pewnie na przykład zapłacić za jakieś leczenie, bo myślę, że dla niego w momencie, w którym on próbował się usamodzielnić od pomocy rodziców i w związku z tym porzucił ich wsparcie finansowe, przechodząc na własne utrzymanie, kiedy zarabiał w bibliotece publicznej w Warszawie 2000 zł, z czego pewnie połowę płacił za mieszkanie, plus jeszcze trzeba jeździć komunikacją, nie wiem, płacić za telefon, cokolwiek, tak? No to myślę, że nawet gdyby miał taką potrzebę, żeby się ze swoimi problemami zmierzyć w gabinecie terapeutycznym, to nie było go na to stać. Mhm. Ale nie miał takiej potrzeby.
0: Ale to jest trochę case Breivika, bo on też był osobą, która siedziała, samodoskonaliła się, chciała zmienić świat na lepsze, stworzyć taką trochę nierealną postać Boga, mam wrażenie.
1: Znaczy tak, Kajetan Poznański i Anders Breivik mają sporo wspólnych cech. Ja też do tego nawiązuję w książce, rozdział się, z tego się dobrze pamiętam, nazywa się Nasz Polski Breivik. Tak, biegli, dostrzegli to, co jest wspólnego u tych obu panów i myślę, że także lektura książki to też pokaże. No oczywiście Kajetan dokonał zbrodni z dużo, powiedzmy, mniejszym rozmachem niż Anders Breivik, natomiast ich zaburzenia i sposób myślenia o sobie i o świecie to były zbieżne w wielu aspektach.
0: Mhm. A jak to zaczęło się u ciebie? Nie chcę użyć słowa fascynacja, bo ono bardzo tu nie pasuje, ale byłaś w tej sprawie od samego początku, grzebałaś w niej. Ta książka była takim trochę naturalnym efektem?
1: Tak. To znaczy, powiem szczerze, że jak mi ktoś kiedyś powiedział, że może byś napisała książkę o Kajetanie, to ja bardzo nie chciałam. Między innymi dlatego, że nie chciałam robić laurki dla zabójcy, bo wydaje mi się, że w ogóle na rynku jest tego dużo z takich podcastów, wiesz, które się po prostu niby się nie zachwycają, ale trochę są tylko o nim i o jego pomysłach. Ja tego nie chciałam. Tym bardziej, że że czułam, że nie mam danych, żeby nawet ten obraz był pełny. Natomiast jak zaczęłam się przyglądać tej sprawie w kontekście tych opinii sądowo-psychiatrycznych i tych rozbieżności tego, jak on był postrzegany i też tego, jak dużo zdobyłam materiału o tym, jaki on był wcześniej, właśnie o tym takim dobrym chłopaku i tej metamorfozie z tego dobrego chłopaka w takiego potwora, to mnie zaczęło interesować w kontekście właśnie takim psychologicznym i ta książka, myślę, że jest tego wyrazem, tak, no ja pracowałam nad to, przy tej sprawie od 2016 roku, natomiast taki dojrzały pomysł na to, jak na podstawie tej sprawy można opowiedzieć szerszą historię, no to powstał jakoś tak w ubiegłym roku, że ja czułam, że z tych materiałów, które już mam i które chcę jeszcze zdobyć, może powstać coś, co właśnie tą laurką nie będzie.
2: Mhm. No właśnie, w tej książce są osoby, które opowiadają o tym, jaki był Kajetan kiedyś.
1: Tak, tak. I to część z tych osób rozmawiała ze mną, na przykład anonimowo. Sporo osób zostało przesłuchanych w toku postępowania przygotowawczego i mogłam do tego dotrzeć, czytając akta tej sprawy. Akurat tej sprawy zostało przesłuchanych tak dużo świadków. W samym śledztwie to było chyba 130 osób czy 140. To jest niebywałe. Przy sprawie, w której, wiesz, masz sprawcę, który się przyznaje i wiadomo, kto nim jest i właściwie dowodowo...
2: Nic nie trzeba więcej robić.
1: Nic można byłoby więcej nie robić, a jednak przesłuchano tak wiele osób. Właściwie każdą osobę, którą udało się ustalić, że mogła mieć z nim styczność, czy mieć o nim jakąś wiedzę, no to te osoby zostały przesłuchane i to daje bardzo ciekawy obraz takiej metamorfozy i właściwie ten człowiek, którego ten Kajetan, o którym opowiadają, taki nastoletni, czy taki młodziutki, a ten Kajetan 27-letni, który skończył jako, wiesz, Hannibal z Roli Boża, bibliotekarz, morderca w nagłówkach gazet, wydaje się momentami, że są dwie zupełnie różne osoby, no ale ten moment od tego punktu wyjściowego do momentu kulminacyjnego, znaczy ta metamorfoza, ona jest opowiedziana właśnie w tej książce, jak to się stało i też jak to umknęło uwadze nas wszystkich, tak? No bo to był jeden z nas, on żył wśród nas. No,
2: nie tak jak Breivik, tak,
1: był jeden z nas, tak.
2: No właśnie, udzieliłaś wywiadu też Justynie Mazur i tam pojawiły się komentarze, że tłumaczysz Poznańskiego, że próbujesz go jakoś wybielić. A ja mam wrażenie, że raczej pokazujesz, że może ktoś być dobrą osobą i coś się w jego życiu dzieje. I nagle staje się tym Hannibalem z Roli Boża.
1: Postrzeganym jako dobry, nie wiem czy dobry. No w sensie on był postrzegany jako dobry, jako empatyczny, jako...
2: Mówił na klatce dzień dobry.
1: Tak, no właśnie potem już nie mówił.
2: Na początku.
1: Ale tak, wiesz, zrozumiałam później, że ten wywiad, którego ja udzieliłam Justynie Mazur, był bardzo źle odbierany przez osoby, które nie czytały książki.
2: Tak.
1: Dlatego, że osoby, które nie czytały książki, może miały wrażenie właśnie, że powstała jakaś laurka dla zabójcy, a rozmawiałam, ja i Justyna rozmawiałyśmy jako dwie osoby, które znają treść i ta rozmowa, myślę, że była z tego, co widziałam też po komentarzach, że ciekawym uzupełnieniem książki dla osób, które się zapoznały z jej treścią. Natomiast, no, wiesz, wydaje mi się, że... Znaczy, bardzo mi było... Byłam zdziwiona tymi komentarzami, bo ja nigdy nie pomyślałam właśnie, że mogłabym kogokolwiek usprawiedliwiać.
2: Tam też bardzo
1: zdumiewające, gdybym się w ogóle podjęła takiej próby.
2: Bo mi się wydaje, że dużo zrobił ten tytuł, zrozumiałam. Jakby ludzie poszli
1: tak,
2: za tym.
1: Tak, a ten tytuł, zrozumiałam Kajetana Poznańskiego. Ja zrozumiałam, czemu Justyna taki wzięła, bo ona tam mnie pytała właśnie, czy go właśnie jakoś, nie wiem, zrozumiałam, czy on mi jakoś go, nie wiem, w myślach tak, wiesz, usprawiedliwiłam. A ja powiedziałam, że zrozumiałam właściwie tam taki jeden aspekt jego życia, który to ten jakby tych jego wyobrażeń ścierających się z rzeczywistością, bo sama się z tym mierzy i myślę, że nie tylko ja, sporo ludzi także sobie wyobraża, że czy życie jakieś będzie, że coś jakieś będzie, a potem to się okazuje być zupełnie inne i wiąże się z tym często frustracja. No, ale a u Kajetana no, to było tak zaawansowane, że on sobie nawet wyobrażał, że ta zbrodnia jakaś będzie, a ona się potem okazała być zupełnie inna.
2: Ja mam wrażenie, że Kajetan myślał, że będzie w tej sytuacji Bogiem, że on będzie decydował, a tak naprawdę stanął jak taki chłopiec mały i się wszystko posypało.
1: Tak, tak, znaczy jest w tym jakiś taki boski element tego, co on sobie wyobrażał, że on tak zapanuje nad, wiesz, pan życia i śmierci, dokładnie ja zdecyduję, czy ty żyjesz, czy nie żyjesz i kiedy umierasz. I to, że on fantazjował o tym, że chciałby zjeść fragment ciała ofiary, tak jakby zupełnie ją posiąść, tak, przejąć władzę, tak, kontrolę. On zresztą mówił o tym, że on chciał się poczuć mocny,
2: tak,
1: taki boski, i z całą pewnością jest dużo sensu w tym co teraz zasugerowałaś, a tak, ale okazało się, że jego wyobrażenia o boskości, wielkości i sile w starciu z takim afektem i z taką też nieporadnością i z tym, że po prostu,
2: on
1: że
2: po
1: zbrodnia
2: prostu
1: nie jest niczym. Tak jak on czytał dzieła o tym, że zbrodnia może być, wiesz, aktem sztuki, że to może być coś pięknego, a potem się okazało, że to nie jest nic pięknego, że tym się brudzisz, że masz dużo sprzątania, że masz potem same problemy i jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ten afekt, tak? Okazało się, że on nie był w stanie uciec przed tym, co ludzkie. A tak bardzo chciał się temu przeciwstawić.
2: Przebrnęłaś przez akta, ale Kajetan nie chciał rozmawiać.
1: No, to jest takie... Ja nie do końca wierzę, że on nie chciał rozmawiać, tylko że nie miał możliwości ustosunkować się do mojej prośby, no bo wszystko, co dostają więźniowie, przechodzi przez jakąś cenzurę i jestem przekonana, że te moje prośby nigdy do niego nie dotarły. A może jestem narcystyczna i tak myślę, ale myślę, że on chciałby
2: myślę,
1: się
2: że on
1: z tym
2: by chciał
1: skonfrontować.
2: Rozgłosu.
1: Nawet nie rozgłosu, tylko że on by chciał powiedzieć swoje, bo widać było w postępowaniu przygotowawczym, że mu na tym zależało, żeby jego wysłuchać, żeby usłyszeć jego wersję. On pisał mnóstwo listów, on próbował swoim sposobem widzenia świata zainteresować jakieś media, pisał do, wiesz, do jakichś TVN-u, do jakichś gazet, do telewizji polskiej, do prezydenta Dudy.
2: Tak, po prostu.
1: Chciał być usłyszany, chciał być zobaczony i jakby trudno mi uwierzyć w to, że ten sam człowiek nagle stwierdził, że nie, jestem skromny, już nie chcę nic mówić, będę milczał, tylko myślę, że to milczenie jest wynikiem tego, że po prostu nie dopuszczono go do głosu nawet, żeby powiedział, czy chce rozmawiać, czy nie. Ja musiałam to udźwignąć. Dostałam odmowę z zakładu karnego, taką napisaną przez dyrektora, że pan niby nie chce, natomiast od niego bezpośrednio, a mógł mi przecież odesłać list z odpowiedzią: dziękuję pani bardzo, ale nie będę z panią rozmawiał. Nie chcę.
2: A myślisz, że twoja książka jest na półce u jego rodziców?
1: Wątpię. Wątpię, żeby chcieli się z tym zmierzyć. Ale wiem, że wiele osób z jego otoczenia tą książkę przeczytało. Osoby, które na przykład odmówiły mi rozmowy na etapie zbierania materiałów i później się do mnie zwracały, właściwie dziękując mi za nią, wiesz? Bo powiedziały, że ta książka z nich zdjęła to poczucie, które im towarzyszyło przez lata, takiej pośredniej odpowiedzialności za to, że coś przegapiły, że może się do czegoś przyczyniły, że może mogły zrobić więcej. I ta książka, myślę, że dla tych, którzy, poza jego rodziną oczywiście, którzy czuli, że coś może mogli, może to im nie dawało spać, myślę, że po tej książce oddychają trochę lżej.
2: No, między innymi jego współlokator, który mógł być ofiarą.
1: A, no to już mówisz o innej stronie, tak? Bo mówię o tych, którzy myśleli, że mogli coś zauważyć, tak, i temu zapobiec, ale nie mogli. Natomiast jego współlokator, no tak, no to on dosłownie uniknął śmierci. Właściwie było tych chłopaków dwóch, bo w jednym mieszkaniu i w drugim mieszkaniu trafił się chłopak, któremu Kajetan mówił, że fantazjował o odbieraniu mu życia. Tak, więc i powiem ci, że to jest też ciekawe, jak różna była reakcja, bo jeden z tych mężczyzn odmówił rozmowy i nie chciał ze mną rozmawiać, był właściwie przerażony moim telefonem, a drugi rozmawiał ze mną i przyszedł na spotkanie autorskie w Warszawie.
2: Okej, okay, czyli tak. Chciał się z tym zmierzyć.
1: Tak, tak, chciał się z tym zmierzyć, chociaż widać było, że jest zestresowany, tak, bo on o tym rozmawiał, ja go też namówiłam na rozmowę do jednego z programów telewizyjnych, który powstał na podstawie tej historii w mojej książce, ale tak, jakby wyszedł z tego takiego przerażenia i chciał się z tym skonfrontować, także zobacz, że dwie osoby właściwie ich historia mogła mieć taki sam finał, a jak różna jest reakcja, więc to było ciekawe. Bardzo fajny chłopak swoją drogą.
0: Magazyn lokalny. Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów, a dziś wracamy do rozmowy z Hanną Dobrowolską, autorką reportażu Taki dobry chłopak, sprawa Kajetana Poznańskiego. W tej części opowiemy o kobiecych fascynacjach Hannibalem z Żoliborza i o tym, jak dokładnie wyglądał ten dzień, 3 lutego 2016 roku.
2: A jak wyglądało twoje życie, kiedy, wiadomo, toczą się inne sprawy, masz rodzinę, dzieci, a ty siedzisz ciągle w Kajetanie, grzebiesz, myślisz o nim. Jakby ciężko się od tego oderwać, od tak trudnej sprawy.
1: Książkę pisałam nocami, żeby mnie nic nie rozpraszało. Potrzebowałam tej takiej ciszy i ciemności, więc właściwie po prostu nie spałam przez bardzo długi czas. Bardzo ją odchorowałam fizycznie, bo ten stres i ten niepokój, który myślałam, że on mi nie towarzyszy, on się odłożył w moim ciele, więc skończyłam u fizjoterapeuty, nie mogąc się absolutnie ruszać. Właściwie do tej pory to odchorowuję, wiesz, ciągle o tym mówię. Mhm. To do mnie wraca, ale też wraca do mnie w przetworzonej formie od ludzi, którzy tą książkę przeczytali i jestem dzięki temu też spokojniejsza, bo widzę, że ona coś dała ludziom i to nie jest sensacja. No tak, ale prawdziwe życie i prawdziwe historie mogą być podane w sposób, wiesz, sensacyjny i taki fast foodowy i liczę na to, że ta książka niczym takim nie jest. Że skłania jednak do przemyśleń na temat ludzkiej natury i tego, czy znasz drugiego człowieka, czy właśnie w ogóle nie.
2: Ja bardzo mocno śledziłam tę sprawę, ale nie wiedziałam, że Kajetan, będąc już w więzieniu, miał kobiety, które chciały go poznać. A dzięki twojej książce się tego dowiedziałam i szczerze mówiąc jestem w szoku.
1: Myślę, że nikt tego nie wiedział, bo ja się tego dowiedziałam gdzieś tam, powiedzmy, zupełnie przypadkiem. Ktoś mi coś tam wspomniał po czym znalazłam tę korespondencję w aktach. Wiem o jednej kobiecie, która do niego napisała, kiedy on był już tam kilka miesięcy tymczasowo aresztowany i nawiązała z nim relację, która trwała przez kilka lat. To była relacja, no można powiedzieć, romantyczna, miłosna, no bo oni do siebie pisali czule i Kajetan o niej pisał: moja żona, że to jest miłość, którą zesłał Bóg. Ona też o nim pisała pięknie i okazywała mu wsparcie. I ja kiedyś przeprowadziłam wywiad ze śledczymi od tej sprawy i ona po tym wywiadzie ewidentnie bardzo śledziła newsy, które jego dotyczą, i napisała do prokuratury, taka oburzona tym wywiadem, że ja też pytałam ich o nim, natomiast oni nie chcieli o tym mówić. I pisała też, że to jest obrzydliwe, że jakaś dziennikarka sugeruje, że ona by się mogła zafascynować mordercą, bo ona się przecież nie zakochała w mordercy, tylko w człowieku, i że zakochałaby się w nim bez względu na to, czy on by taką zbrodnię popełnił, czy nie. I tu odsyłam do książki, jest cały rozdział poświęcony zaburzeniu, które się nazywa hybrystofilia.
2: No właśnie, tutaj Uniwersytet Gdański.
1: Tak, Uniwersytet Gdański zaistniał. Jestem bardzo wdzięczna za rozmowę Beacie Pastwiowej-Ciechowskiej, pani profesor z Uniwersytetu Gdańskiego, pani psycholog, która specjalizuje się też w patologiach osobowości. Ona moim zdaniem fenomenalnie wytłumaczyła zjawisko, które dla mnie było niezrozumiałe i z takim niezrozumieniem się do niej zwróciłam, żeby mi to wyjaśniła w taki sposób, żeby pojawiła się w mojej, tak jak i myślę, że i w twojej, i w każdej innej głowie taka ocena.
2: Ale jak postępu,
1: ale jak to? Tak, ale że o co chodzi? I myślę, że pani profesor Beata Pastwa-Wojciechowska świetnie to tłumaczy.
2: Świetnie, bo może być taka kobieta i matką, i wspólniczką, jak się dowiedziałam.
1: Tak, tak, to zaburzenie ma różne twarze, różne rzeczy sobie taka kobieta tak wewnętrznie zaspokaja, wchodząc w taką relację i... No tak, myślę, że warto to przeczytać, że wiedza na pewno sprawia, że trochę mniej jest w nas oceny, a na pewno może rozbudzić ciekawość na tym, jak różne są oblicza miłości.
2: Mhm. A pamiętasz ten dzień, ten początek lutego, ten 2016, kiedy ta sprawa wypłynęła?
1: Tak, tak, pamiętam. Wiesz, ja byłam świeżo po urlopie i...
2: Idealnie,
1: tak świeżo po urlopie i tak, wiesz, po urlopie człowiek jeszcze jest taki nie do końca chętny, żeby się za coś wziąć i taki lutowe popołudnie, ani dzień, ani noc. No i nagle wyskakuje na którymś z takich portali, że pożar na Żoliborzu i że straż pożarna znalazła ciało bez głowy. Jadę, po czym się okazuje, że to się łączy ze sprawą zaginięcia młodej kobiety w innej części Warszawy. Potem szybko ustalono, że ta kobieta, która zaginęła i której ciało znaleziono, to jest ta sama osoba, że z tym jest powiązany młody mężczyzna, który tam mieszkał, bibliotekarz i tak, wiesz, po ziarenku. Potem już było wiadomo, kto to jest, bo dwa dni później chyba list kończy był opublikowany łącznie z danymi tego człowieka, więc można było o nim szukać więcej. No i ta sprawa tak ze mną została. Tak pamiętam dokładnie, że to jest było takich 15, 16, wiesz, że to już ludzie raczej tak myślą, że żeby zamknąć komputer i iść do domu. I tak w ogóle wspominają ten dzień też prokuratorzy i policjanci, którzy w tej drugiej połowie dnia raczej się szykujesz do wyjścia, już myślisz o czymś zupełnie innym, po czym wychodzi coś takiego, że po prostu wiesz, że już nic poza tym dziś nie będzie ważne.
2: A nie masz wrażenia, że każdy dziennikarz ma taką swoją sprawę?
1: Może, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem też, czy aż tylu dziennikarzy... Znaczy, znam wielu dziennikarzy, którzy mają swoje sprawy, ale czy aż tylu dziennikarzy ma takie sprawy, z którymi się potrzebuje wiesz, tak jakoś rozliczyć, że które tak w nie wejdzie. Ja no, tak obie książki, które napisałam, faktycznie były takimi sprawami, którymi ja tak mocniej żyłam i które jakoś czułam potrzebę tak zbadania tego, o czym piszę, jakoś bardziej niż tylko pod publikację jednorazową. Ale myślę, że są przy takich dużych sprawach, które się dzieją w kraju, takich kryminalnych szczególnie, zawsze jest jakiś dziennikarz, który jest w tym bardziej.
2: Mhm. A myślisz, że wisienką na torcie tej twojej sprawy jest właśnie ta książka, która tu leży? Czy na przykład to, że Kajetan jednak zgodziłby się z tobą spotkać?
1: Nie, znaczy powiem tak, to czy on by się ze mną zgodził spotkać, czy nie, właściwie czy to by dużo zmieniło dla treści tej książki? Myślę, że miałaby po prostu kilka kartek więcej.
2: Ale taka twoja wewnętrzna satysfakcja?
1: Na początku myślałam, że w ogóle to jest kluczowe, że ja nie napiszę tej książki, jeśli on ze mną nie porozmawia. Wiesz, robiłam sobie dużo takich założeń, które sprawiały, że to by być takie idealne. Okay. Że jak o jego, w ogóle wyobrażam sobie, że jego mama ze mną porozmawia, że porozmawia ze mną rodzina ofiary, że no właśnie, dużo miałam takich wyobrażeń, które w starciu z rzeczywistością się w ogóle nie sprawdziły i miałam problem, bo czułam, że nie mogę tej książki napisać, no bo moje założenia się nie udały. A dziś sobie myślę, że największą satysfakcją z tej książki jest to, że tak wiele osób, które po nią sięgnęło, bo sięgnęło już po nią bardzo dużo osób, chcą do mnie wracać z tym, co przeżyły w związku z tą lekturą, co ona im zrobiła, jak co im dała, jakie przemyślenia się pojawiły w związku z tym, co była bodźcem do zrobienia czego ze swoim życiem albo z relacją z drugim człowiekiem. To jest największa satysfakcja. Wiesz, i to jest coś, czego się zupełnie nie spodziewałam. Trochę jakbym zapomniała, że jak napiszę książkę, to ktoś ją będzie czytał. A to okazuje
2: się... Zdarzyło.
1: A tak się zdarzyło. Tak, że ta książka jest czytana, jest jakoś odbierana i to jest bardzo ciekawe, że to do mnie wraca, bo ci ludzie bezpośrednio się do mnie zwracają. Wiesz, się śmieję tak momentami, że nie mogę rozmawiać, bo odpisuję czytelniczce. Ale faktycznie tak jest i wiesz, że te rozmowy są dla mnie, to jest bardzo dla mnie ważne. Przecież ludzie chcą się ze mną podzielić czymś. Zwykle to jest coś osobistego. I to jest satysfakcjonujące, że to, co ja napisałam, coś komuś dało.
2: A pamiętasz ten moment, kiedy już Kajetan został złapany na tej Malcie, ten moment, kiedy on był transportowany? Pamiętasz tę chwilę?
1: Tak, pamiętam je doskonale. Wiesz, bo większość redakcji wysłała swoich dziennikarzy na Maltę, a mnie nie.
2: A co?
1: Natomiast mi się wtedy udało zrobić świetny wywiad z policjantem, który go zatrzymywał zdalnie. Dużo rzeczy mi się udało zrobić zdalnie. Miałam bardzo... To był w ogóle taki... dziwny czas, ale pamiętam go do dziś, wiesz, właściwie wszystkie te zdarzenia, jak Kajetan był poszukiwany i jak ja z takim moim redakcyjnym kolegą poszukiwaliśmy w Warszawie, wiesz, śladów, udało nam się odtworzyć. Dziś to można otworzyć, bo jest wgląd do A, bo można wejrzeć w akta, natomiast mi nam się udało otworzyć całą jego ścieżkę od stacji metra do banku, gdzie ta kobieta w banku udzieliła mu kredytu przed ucieczką i tak jakby odtworzyć każdy drobiazg, to była takie śledztwo w śledztwie, no bo nie mieliśmy dostępu do tych materiałów, które gromadziła prokuratura czy policja, więc robiliśmy swoje i to było takie bardzo satysfakcjonujące, że to się to było takie dokładne, bardzo ciekawe i te rozmowy z tym policjantem na Malcie, który mi mówił, że w ogóle oni byli wszyscy w szoku na Malcie, że zatrzymują kogoś takiego, bo na Malcie nie ma zabójstw.
2: Na Malcie się nic nie dzieje.
1: Na Malcie się nic nie dzieje, no i nie, są okradani turyści. Są okradani turyści i to jest, tym się maltańska policja zajmuje, kradzieżami bagaży i portfeli, a nie zabójcami i to jeszcze takimi o podejrzeniu bycia zabójcą seryjnym, czyli że mieli kogoś na wyspie skrajnie niebezpiecznego, no to tam było ogromne poruszenie tym tematem i ten policjant mi też tłumaczył, że po prostu oni aż nie dowierzali, że to, o co ten pan, co mu się zarzuca, że to jest prawda, bo
2: ten biedny pan, który wysiadł z autobusu.
1: Tak, tak, tak, no i po prostu on też nie zwracał na siebie uwagi, już nie miał na twarzy napisane, jestem zabójcą, nie chodził z nożem, znaczy, no chodził, ale w kieszeni go miał, tak, ale on nie zwracał na siebie takiej uwagi, że nawet pani, która mu wynajmowała kwaterę tam na Malcie, mówiła, że no wyglądał jak święty.
2: Święty, taki dobry chłopak.
1: Taki dobry chłopak, tak.
2: Ta sprawa ma szansę wrócić na wokandę. Myślisz, że ta książka może się przyczynić do tego, że więcej osób będzie o tym mówić?
1: Wiesz co, ta książka na pewno już się przyczyniła do tego, że się o tym mówi i ten wątek, o którym myślę, że może nikt nie wiedział, dopóki ta książka nie wyszła, czyli że w tej sprawie została złożona kasacja na korzyść Kajetana, to oznacza, że jeśli Sąd Najwyższy przychyli się do tej kasacji i następnie i skasuje prawomocny dziś wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, to może zostać orzeczona inna kara. A jeśli kasacja jest złożona na korzyść, to kara może być tylko korzystniejsza dla oskarżonego. A spora jest szansa na uchylenie wyroku prawomocnego, dlatego że, i tutaj już wkraczamy w te problemy z neosędziami, no z KRS-em i z tym, że tam w tym składzie byli ci neosędziowie, czyli teoretycznie tacy, którzy zostali wadliwie powołani i nie powinni w ogóle orzekać. To jakby nie oznacza, że oni nie umieją prowadzić postępowania, wręcz przeciwnie. To są doświadczeni sędziowie, natomiast ich powołanie na stanowisko w sądzie apelacyjnym jest obarczone właśnie tą wadą i w związku z tym...
2: Czyli Kajetanowi może się trochę upiec.
1: No może się upiec, wiesz, co sąd, to może to inny wyrok, tak więc jeśli sprawa wróci na wokandę, to inny sędzia może stwierdzić, że i zgodzić się z tym, jakie były takie odrębne zdania złożone w obu procesach, w sensie w pierwszej instancji i w drugiej, że tam znaleźli się sędziowie, którzy uważali, że dożywocie to jest prymitywny odwet na potrzeby społeczeństwa rządnego, po prostu takich jaskrawych rozwiązań, a że 25 lat by wystarczyło i czy my mamy pewność, że taki wyrok nie zapadnie? Nie, nie mamy. Ale być może jest, skoro o książce jest głośno i o sprawie jest głośno i ten wątek też wybrzmiewa.
2: Tam pada takie właśnie zdanie, że Kajetan odpowiadając na pytanie mówi, nie wiem, czy bym jeszcze nie zabił.
1: Tak, no właściwie on mówi, że jego potrzeba odbierania życia drugiemu człowiekowi wcale nie ustała w momencie, w którym zatopił nóż w szyi tej biednej dziewczyny, dlatego, że on sobie wyobrażał sobie tak, że w związku z tym zabójstwem przyjdzie jakaś ulga, ona nie przyszła, ale to nie zmienia faktu, że nadal widział w tym rozwiązanie, tak, tylko być może potrzebowałby zabić więcej osób i tak i wszyscy biegli, którzy go badali, chociaż mieli różne poglądy na temat tego, czy pan był poczytalny, czy niepoczytalny, to twierdzili, I tutaj byli zgodni, że pan jest skrajnie niebezpieczny i należy go izolować od społeczeństwa, tylko jedni uważali, że w zakładzie karnym, a drudzy, że w psychiatrycznym.
2: Mhm. Gdyby na moim miejscu siedział teraz Kajetan, jakie pierwsze pytanie byś mu zadała?
1: Dobre pytanie, nie mam pojęcia, wiesz, bo przestałam już fantazjować o tym, że ta rozmowa mogłaby w ogóle mieć miejsce, natomiast myślę, żebym go... Nawet nie wiem, czy bym go pytała, tylko myślę, żebym mu spróbowała powiedzieć to, czego być może on nigdy nie usłyszał, czy on sobie zdaje sprawę, czy on zrozumiał, albo próbuje zrozumieć to, że to wszystko, co on sobie wyobraża o tym, czym było to zabójstwo, czy tam samodoskonaleniem, tak, czy pokazaniem, że zabijanie zwierząt jest okrutne, więc on zabił człowieka, tak, bo tych teorii było mnóstwo. Zobaczył, czym to było naprawdę, czyli że zmarnował życie sobie, swojej rodzinie, rodzinie tej dziewczyny, którą zabił. Właściwie może tym ostatnim w pierwszej kolejności.
0: Magazyn lokalny. Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Łatają opony, zapominają o ich wymianie, a czasami jeżdżą na ręcznym. Dziś porozmawiamy z Piotrem Dulasem z autoserwis Diamond w Rumi, który od prawie 20 lat przygląda się trójmiejskim kierowcom. Jakie grzeszki popełniamy za kółkiem? Co z oponami całorocznymi? Posłuchajcie.
2: Wymiana opon to jest temat, który powtarza się 2 razy do roku. Powiedzmy, kiedy najlepiej i dlaczego?
3: Dodam nie tyle 2 razy do roku, co ostatnio przybrał trochę inne jeszcze formy, bo do tej pory było dosyć jasno, jeżeli chodzi o sezon wymiany opon. Był, nazwijmy go, wiosenny i był jesienny, tylko aura ostatnimi laty po prostu się zmienia. Mamy bardzo długi sezon wiosenny i naprawdę niespodziewany, bardzo taki, nazwałbym, chimeryczny czasami sezon zimowy. Dużo osób ostatnio w ogóle nie zmieniało opon, bo zima trwała dosłownie 3 dni i postanowili na letnich przejeżdżać, ale nie o tym. Problemem, który za chwilę też omówię, problemem, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, są opony całoroczne. Ale do rzeczy. Przyjęło się i przez producentów jest podawane, bo trzeba jakoś powiedzieć, kiedy wymieniamy te opony, przyjęło się, że wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, ale mówimy również o nocy, nie tylko o dniu, kiedy poniżej 7 stopni Celsjusza spada, wtedy ta, w szczególności jeżeli chodzi o opony letnie, mieszanka gumowa, tam jest dużo krzemionki i tego typu rzeczy, jeżeli ta temperatura spadnie poniżej tych wspomnianych 7 stopni, ta opona staje się bardzo twarda. Co to powoduje? Wydłuża się czasami nawet o 10, 15, a nawet i 20 metrów droga hamowania. Jedno to jest droga hamowania, kiedy to kontrolujemy, drugi to jest temat właśnie, kiedy auto może wpaść po prostu w poślizg. Czyli obrazowo mówiąc, opona staje się tak bardzo twarda, że jedziemy tak, jakbyśmy byli jechali po lodzie. A mówimy tutaj o tym, że mamy warunki normalne, widać asfalt, a samochód zachowuje tak, jakby był totalnie na lodzie bez żadnej kontroli. I taki sam temat jest, jeżeli chodzi o kwestię wymiany wiosennej. Tak? Dużo osób po prostu przejeżdża ten moment, jeździ na oponach zimowych, a opona zimowa w dużych amplitudach temperatury, powyżej tych 7 stopni, po prostu się zdziera ponad normatywnie. Tutaj powiem taką sytuację, że w zeszłym roku pani przejechała na wymianę opon, których w ogóle nie wymieniła, zapomniała. Więc też i takie mamy sytuacje. Ale okej, no są też ekstrema. A jeżeli chodzi o kwestie opon całorocznych, teoretycznie, a i owszem, są i opony całoroczne i opony, które mają homologację. Na przykład jest oponą letnią, a ma homologację do opon jako opona zimowa. Jest takie stare polskie przysłowie, a podobno przysłowie mądrością narodu, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to czasami jest do niczego. Te opony z roku na rok są coraz lepsze, tu się zgodzę. Tylko, że sama wizyta na warsztacie jest okazją dla specjalisty, żeby spojrzał, jaki stan techniczny pojazdu. I bardzo często ludzie, którzy kupują opony całoroczne, zapominają o tym, że coś dane, nic nie jest dane na zawsze, że należy też te opony, przynajmniej podkreślam, raz do roku przeważyć. Przeważyć, czyli po prostu wrzucić na specjalistyczną maszynę i wyważyć, bo opona

0: Jeżeli specjalista ma taką oponę, no i siłą rzeczy cały samochód, to może spojrzeć od razu, przynajmniej w naszym Warszawie tak ma miejsce coś takiego, że sprawdza cały układ hamulcowy. Oczywiście i ma tu możliwość organoleptyczną, dotknąć tego klocka, zobaczyć jaka jest grubość tarczy, zobaczyć jak wygląda zawieszenie i proszę mi wierzyć, naprawdę w tych kwestiach technicznych dużo aut po prostu działa na zasadzie takiej, że są uszkodzenia, a one są bezobjawowe. Czyli kierowca nie jest w stanie tego wcale zobaczyć, czy coś się dzieje z tym autem zawieszeniem, no bo nie ma takiego doświadczenia. I od samego rana testujemy te samochody i już parokrotnie tłumaczyłem właścicielom, no kierowcy, tak, kobiecie, że i tak samo to absolutnie nie dzielę, tutaj nie segreguję kierowca, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, ale tłumaczę dzisiaj od rana, że kierowca adoptuje się do degradacji pojazdu, czyli powiem teraz z polskiego na polski, jeżeli ten sprzęgło na przykład się zużywa, to my się do tego przyzwyczajamy. Jeżeli wsiądzie za stery waszego pojazdu mechanik, który ma naprawdę o wiele szersze doświadczenie, to od razu widzi, że jest jakaś nieprawidłowość. Że jest jakaś...
1: Łapie się za głowę.
0: Tak. Tak, jest jakaś dysfunkcja i powiem tak, są momenty, które można się śmiać, ale są momenty, które są niebezpieczne, bo jak wsiadamy do samochodu i nie wiemy, co z nim jest, to bywa na przykład czasami tak, że auto nam wielokrotnie gaśnie, czasami się wyrywa, bo się okazuje, że to sprzęgło powinno być dawno wymienione, a my po prostu wsiadamy do samochodu. Takie mamy procedury, że tylko my prowadzimy samochody, które u nas są obsługiwane. Naprawdę nie raz, nie dwa spotykamy się z różnego rodzaju niespodziankami. I tutaj przy tej okazji właśnie wymian sezonowych mechanicy i mam nadzieję, że to jest standard w innych warsztatach, powinni sprawdzać więcej. Bo są fachowcami, powinni zwrócić uwagę na te klocki hamulcowe. Mi od dzieciaka ojciec tłumaczył taką rzecz. Piotruś, rozpędzić auto to każdy potrafi, ale zatrzymać, to już czasami jest naprawdę problem. I to samo mówię wam, to nie chodzi o to, żeby auto miało zawieszkę, żeby ładnie pachniało, żeby było wyplakowane. Powiem tak, co wam po tym, jeżeli nie dojedziecie do celu, co wam po tym, że auto ładnie jest umyte, znaczy oczywiście dbajcie o to również, ale jeżeli nie jest sprawne technicznie i tu jest największy problem i tu jest okazja do tego, żeby po prostu to zobaczyć. Lepiej wiedzieć więcej niż mniej, lepiej być świadomym kierowcą, nawet jeżeli coś nie domaga w tym samochodzie, niż po prostu to bagatelizować. Okres, kiedy śmieliśmy się, że jeżeli coś się stuka w samochodzie, podgłośni radio, okej. I tylko to nie rozwiązuje problemu, kiedy na przykład jedziecie z dziećmi. Bo często jest tak, że po takiej wymianie mówimy o jakichś różnych sytuacjach, że klocki, że tarcze, że hamulec postojowy nie funkcjonuje i mamy temat, no a ile to kosztuje? Odpowiadamy o cenę, a to za dużo. No to pada zwykle nasze pytanie, a na ile pan wycenia swoje życie? Na ile pan wycenia życie swojej rodziny? No to nie ma, jak tak można porównać? Można, przecież jeździcie nie tylko wy, a są też inni uczestnicy ruchu, więc pamiętajcie, stan techniczny waszego pojazdu nie jest tylko indywidualną waszą kwestią. Wy jesteście uczestnikami ruchu i możecie naprawdę nieświadomie bagatelizując jakieś rzeczy stanowić zagrożenie dla innych.
1: Ale to, co powiedział pan na początku, my mamy tendencję do przeciągania, czyli mamy listopad, jeździmy jeszcze na tych letnich i nagle w Trójmieście rano spadł śnieg i wtedy jest wielkie jajo.
0: No powiem, wtedy się zaczyna naprawdę... No powiem to dosłownie, zespół ludźnej kupy, żeby po prostu ludzie do nas przyjeżdżają i natychmiast chcą zrobić. No nie, niestety, to nie jest pierwszy rok, nie jest drugi rok. Pogoda zawsze jest, tak jak mówią górole, tak, zawsze jest jakaś pogoda i niestety nie jesteśmy zawsze w stanie przewidzieć jej, tak. Powiem, jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jeździmy na oponach zimowych, to lepiej lekko przejeździć ten moment, a nie przy pierwszych promykach słońca od razu wymieniać. A znowu druga sytuacja jest, jeżeli chodzi o opony letnie. Wymiana letnich na zimowych oczywiście, mówię tutaj o sezonie tym jesiennym, lepiej zawczasu wymienić te opony i trochę niech te opony zimowe bardziej się zużyją, niż jakby mielibyśmy przespać ten moment i wtedy mamy taki moment, kiedy spada pierwszy śnieg i widzimy przed nami jedzie samochód, który zbliża się do skrzyżowania, normalnie hamuje w tej standardowej odległości, on zaczyna 100 metrów przed, zaczyna próbować, czy on się ślizga, czy nie ślizga, tak? I wtedy tak się rodzą korki, tak się rodzą po prostu tematy, że ludzie zaczynają po prostu szaleć, tak? I asekuracyjnie, ponadnormatywnie hamować.
1: A w Trójmieście, na Pomorzu, pamiętamy o tej wymianie opon, czy zdarzają wam się właśnie tacy delikwenci, którzy w styczniu przypomnieli sobie, a może te letnie wypadałoby zmienić?
0: No już dzisiaj wspomniałem właśnie o pani, która była zszokowana, bo zapomniała po prostu, tak roztargnienie.

0: Ale nie, bardzo często się zdarza. Ona nie jest wyjątkiem. Bardzo często się zdarza, że ludzie przeciągają. Jest na przykład bardzo często taka tendencja, co uważam, że jest zgubne, że jakiś wulkanizator, znajomy, miesza z tym, brata szwagier, ciotki wujek, powiedział, że a skoro ci się kończą letnie, to dojeździ te letnie przez, już, przepraszam, albo zimówka, przejeździ tą zimówkę przez cały czas do zdarcia. No i teraz znowu wracamy do tego tematu, o którym mówiłem. Opona zimowa, zupełnie inaczej ta mieszanka się zachowuje i opona zimowa versus letnia w rozgrzany dzień, ta droga hamowania potrafi się wydłużyć naprawdę o 10-15 metrów, czyli może się okazać, że może nam zabraknąć tych paru metrów na przejściu dla pieszych, może nam paru metrów zabraknąć w zwykłej hali garażowej, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta opona zupełnie inaczej się zachowuje. Ja nikomu nie życzę tego. U nas policja, u nas nie ma jako... I teraz sprzedam taki smutny, przykry fakt. Jesteśmy w Europie nielicznym państwem, które nie ma obowiązku wymiany opon. To jest smutne, ponieważ naprawdę jak zobaczycie sobie całą mapę, to my jesteśmy naprawdę niestety, ale tą wyspą, taką, tak jak kiedyś byliśmy zieloną wyspą, mieliśmy być pozytywnie, tak tu jesteśmy czerwoną listą i czerwoną wyspą. My nie mamy tego obowiązku, jest powiedziane. Wskaźnik opony, który jest minimalny i to faktycznie policjanci sprawdzają, ale opona, i mogę tutaj też powiedzieć dla ludzi trochę technikali sprzedać, opona ma parę znaczników, nie tylko i wyłącznie ten graniczny minimalny, ale również ma chociażby taki wskaźnik, tak zwany technologiczny, różnie to nazywają różni producenci, ale generalnie przyjęło się, że jest wskaźnik zużycia opony technologiczny, czyli dla producent określa, że przy tej grubości, zwykle to jest jakieś 4, 4,5 mm, że do tej grubości opona zachowuje swoje właściwości. Czyli jeżeli na przykład mamy oponę letnią, najlepszy przykład będzie do grubości 4,5 mm opona wjeżdżając z pełnym impetem w kałużę, teoretycznie powinna zapobiec takiemu zjawisku jak aquaplaming. Aquaplaming, czyli zachowanie się, opona się ślizga na tafli wody. Jeżeli się ślizga na tafli wody i to zachowuje się tak jakby była na lodzie. Więc do tego wskaźnika konkretnie producent daje gwarancję, że jeżeli się wjedzie w taką oponę przy danej prędkości, to opona normalnie będzie się zachować i nie będzie się ślizgała. Poniżej tego, no to już nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak opona będzie się zachowywać. Tak więc i tak samo na przykład jest przy oponach zimowych. Też do danej grubości technologicznej producent opon daje gwarancję, że ta opona będzie na śniegu, na oblodzonej drodze zachowywać się tak, jak powinna nominalnie.
1: No właśnie, my mówimy zimowe, letnie. A ilu jest takich delikwentów, którzy przyjeżdżają na po prostu zjeżdżonej na maksa oponie? Jeździli kilka lat i nagle są wielce zdziwieni.
0: Powiem, ja jeszcze bym tutaj dołożył do tych, którzy nieświadomie jeżdżą, którzy mieli różnego rodzaju zdarzenia. Obok nas jest przedszkole. Szkoła, przedszkole. I częstym zjawiskiem jest to, że widzimy jak, no tutaj przepraszam, ale powiem, często panie jadą na ręcznym. I widać, ludzie z daleka krzyczą, pokazują, tak, po prostu zaparkowały samochód, wypuściły swoją pociechę, chcą wracać i po prostu ciągną ten koła na maksa. I taka sytuacja jest właśnie niebezpieczna, kiedy odpuścimy ten ręczny, ale koła już są nierównomiernie zużyte. To jest to, co mówiłem na samym początku. W takim przypadku należy taką oponę, nie wystarczy tylko i wyłącznie jeździć, ona się zużyje. To tak nie działa. Należy iść do wyspecjalizowanego warsztatu, żeby ocenili, jak wygląda stan techniczny tej opony. I dużo osób jeździ po różnego rodzaju zdarzeniach, które powinny dawno dyskwalifikować oponę. Widziałem ludzi, którzy mają rozdartą oponę i super glue kleili, bo na zasadzie, że odpada. I to jest standard, tak? Niestety spotykamy się z przykrą takim zjawiskiem, kiedy opona jest, ma na przykład 4-5 łatek już, czyli była już 4 czy 5 razy łatana. Zgodnie z technologią maksymalnie 3 łatki i one nie mogą być, czyli mogły być 3 gwoździe i koniec. Opony nie da się naprawić w każdym miejscu. Opona teoretycznie powinna być łatana w określonej swojej strukturze bieżnika. Owszem, można w innych miejscach ją łatać, próbować na gorąco, bo są różnego rodzaju sposoby tego łatania, ale tutaj powiem taki mały trik, że jest takie łatanie sznurem, czyli tak de facto nie ściągamy opony, od zewnątrz na oponie założonej wsadzamy sznur. Geneza tej technologii to jest amerykańska armia, oni to wymyślili po to, że w wozach bojowych w trakcie jakiejś operacji na szybko zachować mobilność pojazdu. I to jest tylko zachowanie mobilności do najbliższej sposobności, żeby ją naprawić. A niestety przykrą takim zjawiskiem jest tak, że wiele warsztatów po prostu traktuje jako normalny sposób łatania, normalny sposób naprawy opony. Nie, informuję wszystkich, sznur jest koniecznością, kiedy nie mamy czasu na to, żeby naprawić oponę, kiedy jesteśmy w trasie, kiedy jest coś, co jest problematyczne, tak? Ale normalnym sposobem naprawy, który daje nam taką komfort tego, że opona jest dobrze zrobiona, jest normalne ściągnięcie opony, jest naklejenie łatki, jest przefrezowanie tego otworu kołeczek, wyważenie opony i jedziemy dalej.
2: Magazyn lokalny.
1: I z tej strony ponownie Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. I wracamy do dalszej rozmowy z Piotrem Dulasem z Autoserwis Diamond w Rumi. W tej części porozmawiamy o tym, jak ważne są regularne przeglądy auta i czy w Trójmieście i na Pomorzu mamy odpowiedzialnych kierowców. Jak myślicie? Posłuchajcie.
0: Bo mówimy tutaj o samochodach, które już teraz dla nikogo nie jest kosmiczną prędkością 200 na godzinę 180. Oczywiście na co dzień nie jeździmy, tak? Ale tam, gdzie można, wyjeżdżamy. Dzisiaj mówimy, jeździmy wokół komina, a nagle się okazuje, że wyjeżdżamy na wakacje, jedziemy te 140 na godzinę tam, gdzie można, tak? I nagle opona, która była nałatana tylko i wyłącznie prowizorycznie, tak? Nagle się okazuje, że ona może być najsłabszym ogniwem w naszym pojeździe. I tutaj powiem, uruchommy wyobraźnię. I teraz wyobraźmy sobie te wszystkie systemy, te wszystkie nasze multimedia, te wszystkie... Samochód może naprawdę taczkę pieniędzy kosztować, ale to, co łączy cały pojazd z ziemią, to jak weźmiemy sobie kartkę A4 i zsumujemy tą powierzchnię, jaką opona dotyka do podłoża, do asfaltu, to jest dokładnie, wszystkie opony to jest mniej więcej kartka A4. Czyli wyobraźmy sobie, samochód może być naprawdę za 1 000 000 zł, ale suma tych powierzchni, gdzie on się styka z ziemią, to jest tylko kartka A4. To jest nie więcej, a opona to jest zaraz po wale, zaraz po turbinie, najszybciej obracające się, czy koło całe, no wraz z oponą, jest najszybciej obracającym się elementem w samochodzie. Więc jak sobie to wszystko wyobrazimy, to zobaczcie, coś takiego jak zwykły wulkanizator kiedyś się przyjął, coś takiego jak zwykła opona, zwykła naprawa, okazuje się, że naprawdę jest bardzo ważna i nie ma co bagatelizować, bo naprawdę lepiej zadbajmy o tą oponę, wymieniajmy, jeździmy do wulkanizatora. Jeszcze właśnie fajny temat, jeździmy do wulkanizatora, żeby to robił profesjonalnie, niż wielokrotnie widzę, jak ludzie skaczą na kluczu, bo nie są w stanie odkręcić koła. Więc się pytam, kto to dokręcał wcześniej, tak? Skoro jest system, jest moment awaryjny, mamy koło zapasowe, a nie jest ktoś w stanie odkręcić śrub, ponieważ ktoś tak te koła bardzo mocno dokręcił. Częstym tematem jest to, i co ludzie bagatelizują, pamiętajmy, koło aluminiowe różni się od koła stalowego, a co za tym idzie, i system jego mocowania, czyli do kół stalowych mamy zupełnie inne nakrętki albo śruby, tak samo one nie są uniwersalne, nie powinno się nakręcać na tych samych śrubach albo nakrętkach różnych kół. Wyrabiają się gniazda i koło, mieliśmy już taką sytuację, kiedy ktoś notorycznie przez ileś lat jeździł na śrubach od koła stalowego, tylko że dokręcał aluminiowe. W którymś momencie wyszła taka sytuacja, gdybym tego nie wiedział, nie uwierzyłbym, jak było tak dokręcone, że my byliśmy w stanie ściągnąć koło bez odkręcania. Zostało, tak wyrobiły się gniazda, że zostały dokręcone śruby, a my szarpnęliśmy za aluminium. Poważnie, gdybym tego nie widział, nie uwierzyłbym. Szarpnęliśmy za całe koło i koło nam zostało w ręku. Jak zobaczył to kierowca, to się nogą przeżegnał, za przeproszeniem, bo uratowaliśmy, tak de facto uratowaliśmy mu życie, bo tak to więcej wyglądało.
1: A pana czasami tak nie kusi, jak pan tak się przechadza ulicami Trójmiasta albo jedzie i widzi właśnie taką zdartą oponę, taką, która już po prostu nie powinna w ogóle funkcjonować w przestrzeni. Nie kusi pana, żeby zapukać temu kierowcy do szyby i powiedzieć, panie, to już ten moment.
0: Ale tutaj mówimy o systemie, to jest taki, ja to nazywam taki syndrom, ale niestety też dramat profesjonalisty. Jeżeli z czymś jesteśmy profesjonalni, to niestety, ale zwracamy uwagę bardzo mocno na właśnie na ten spektrum, którym się zajmujemy na co dzień. Tak, i widzę ludzi, wielokrotnie widzę opony, które są odwrotnie założone, bo koła opon nie zakładamy byle jak, tak? One też są zakładane często, gęsto, kierunkowo. Widzę, jak te opony są źle założone. A właśnie założenie opony na lewą stronę, tak, ta, tak powiem, powoduje to, że ona w ogóle nie ma swoich właściwości. I czasami zwracam uwagę, tak? No już tutaj mówiłem o sytuacji, kiedy kierowca jedzie na hamulcu ręcznym zaciągniętym, tak? I po prostu dym leci, tak? No mówię, też się zastanawiam, czy nie czuję tego smrodu, tak? Bo później to naprawdę unosi się w powietrzu, ale... Często, gęsto zwracam uwagę, powiem tak, moi znajomi mi nienawidzą, kiedy chwalą się nowym samochodem, a ja zaciskam zęby, bo nie chcę im psuć niespodzianki, bo naprawdę ja po prostu, każdy fachowiec, tak, nie mówię tylko o sobie, ale każdy fachowiec, jeżeli w czymś jest dobry, to mimo tego no, sięga do zasobu swojej wiedzy i patrząc na coś po prostu wie, jak to wygląda, całą tą genezę, więc jak znajomi do mnie przyjeżdżają i chwalą się nowym samochodem, to ja po prostu mówię, piękny, cudowny zakup, jeździcie jak na dłużej, nawet nie podchodzę, bo nie chcę im psuć niespodzianki, tak. Mówię tutaj o tym, że auto na przykład miał jakąś historię jest kolizyjną, tak, czy jakieś inne kwestie, tak, pomagamy, tak, oczywiście, właśnie tych znajomych też tak samo zapraszamy, ale to jest full profesjonalizm. Dla mnie znajomy jest traktowany tak samo jak każdy szeregowy klient, bo tutaj nie ma wymówek, tu nie ma czegoś takiego, że jednemu powiemy, że tego nie robimy, a drugiemu powiemy, że po prostu standard jest jeden. Jest jak robisz byle co, tak robisz wszystko. I każdego traktujemy w ten sam sposób. A jeżeli chodzi o kierowców, o to, jakie jest podejście ludzi, no jest różne. Jeżeli chodzi właśnie o to, że niektórzy wolą wiedzieć, niektórzy wolą nie słyszeć, tak, co nie zmienia faktu, że spotykamy się z tym i to jest też bardzo częsty temat. Jako świadomy, odpowiedzialny i profesjonalny warsztat mamy pieczątkę, którą przybijamy zgodnie z tam jest konkretny artykuł prawa ruchu drogowym, kiedy nie wypuszczamy samochodu z warsztatu. Czyli auto się nie nadaje do jazdy, kiedy podstawowe systemy, które mają wpływ na bezpieczeństwo zawodzą, czyli na przykład mówimy o tym, że tak jak ostatnio była sytuacja, że praktycznie w ogóle nie było płynu hamulcowego, nie wiem jak ten samochód jechał naprawdę, ale nie miał w ogóle płynu. I tego samochodu po prostu nie wypuściliśmy na drogę. Wręcz powiem w ten sposób, przestrzegam wszystkich, wiem, że prawo w tej kwestii nie jest do końca uregulowane, bo jako warsztat nie mamy żadnych uprawnień, żeby po prostu kogoś powstrzymać. Na szczęście nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby po postawieniu pieczątki, wytłumaczeniu wagi tej sytuacji, żeby ktoś upierał się, że mimo wszystko zabiera samochód. Nie mieliśmy i nie życzę komuś, żeby coś takiego miał, że ktoś mimo tego chciał zabierać samochód, ale faktycznie ten stan techniczny właśnie przy tej sezonowej wymianie, właśnie bo do tego zmierzam przez cały czas, właśnie wtedy możemy tego typu rzeczy po prostu oceniać.
1: Czyli mimo wszystko kierowcy w Trójmieście są odpowiedzialni?
0: Na pewno są coraz bardziej świadomi. Z roku na rok, z sezon na sezon świadomość ludzi rośnie. Widzą, co się dzieje, wiedzą, co to jest klucz dynamometryczny, wiedzą, to jest moment dokręcenia. Bardzo często się pytają o takie rzeczy, czy to robimy. To znaczy, że ta wiedza no, nie bierze się znikąd, tak? To znaczy, że gdzieś tutaj, czy przez radio, czy przez inne kanały, po prostu orientują się, są coraz bardziej świadomi i nie chciałbym ocenić, że kiedyś był dramat, teraz jest lepiej. Powiem na pewno, że zgubną tendencją jest to, co robią producenci pojazdów, dając nam takie złudzenie, że auto, kup auto, a ono będzie praktycznie bezobsługowe. I teraz znowu się kłaniają. Opony wielosezonowe, na których często gęsto można auto odebrać od dealera. Mówimy tutaj o olejach Long Life. Mówimy tutaj o takich rzeczach, że czasami ludzie chcą słyszeć, słyszą to, co chcą słyszeć. Czyli kup od nas auto i przez 3 lata masz, czy tam 3, 6, nieważne ile lat gwarancji, i oni to traktują jako taką dobrą monetę, że to nic przy aucie nie robimy. Nic bardziej zgubnego, nic bardziej... kłamliwego, bo nawet auta, które mają już naprawdę rok, należy normalnie sezonowo je obsługiwać i przyjeżdżają do nas właśnie, bo tutaj zmierzam, czy są świadomi, czy nie, to jest jeden temat, ale czasami przyjeżdżają do nas samochody, które mają 6 lat i ani razu nie miały oleju wymienionego. I to jest niestety bardzo zła tendencja, kiedy ludzie mówią, no ale przecież jeżdżę na Long Life'ie, to ja nic nie muszę robić. W zeszłym tygodniu mamy uprawnienia do tego, żeby robić samochody na gwarancji, czyli zgodnie z procedurą producenta. Mówimy tutaj o całej grupie Audi, Volkswagena, Skoda, ale też o Mercedesie, BMW, nawet Porsche, możemy robić zgodnie, jeżeli chodzi o auta będące na gwarancji. Do czego piję? W zeszłym tygodniu robiliśmy Audi Q3, przebieg 7,5 tysiąca kilometrów. Według producenta auto powinno jeździć na oleju long life, czyli o wydłużonej interwale wymiany, i auto powinno mieć wymianę dopiero po 30 tysiącach. Podkreślam, zrobiliśmy po 7,5 tysiąca wymianę oleju. Wykręciliśmy filtr i powiem tak, tyle się zmieniło, że kiedyś auto miało okres docierania, okres takiej kwestii tak zwanego docierania silnika, który był jeszcze robiony, no powiedzmy to, w fabryce. Teraz to wszystko zostało, żeby szybciej zwiększyć ten wolumen sprzedaży, zostało to przeciągnięte na stronę kupującego, klienta. I czyli auto, silnik dociera się i wszystko się robi po prostu kosztem naszym, jako właścicieli tych pojazdów. I wspomniane Q3 po 7,5 tysiąca kilometrów, jak wyciągnęliśmy filtr, przypominam, że do normalnego interwału powinno mieć prawie jeszcze 25 tysięcy, wyciągnęliśmy ten filtr, rozcięliśmy, w środku było pełno opiłków. Pełno, czyli oznacza to, że filtr już wyłapywał opiłki, które są z silnika, czyli tak zwane docieranie, i przy 7,5 tysiącach już był praktycznie cały zapchany. Filtr też ma swoją określoną absorpcję. W którymś momencie przestałby pełnić swoją funkcję i te wszystkie opiłki z powrotem by zaczęły krążyć w silniku. Czyli co? Sami sobie psujemy silnik, sami sobie, tak? A producent mówi, nie no, 30 tysięcy, możecie spokojnie jeździć, i później znowu 30 tysięcy, tak? Bo takie są interwały, więc zmierzam właśnie do tej takiej trochę złudnego poczucia, że przy autach nowych się nic nie robi. Niestety przy nowych autach trzeba o wiele, wiele więcej rzeczy robić, i tutaj mówię naprawdę z pełną odpowiedzialnością, wiele więcej rzeczy robić niż przy starszych samochodach, które po prostu były już sprawdzone technologicznie i tak zwanie objechane przez nas.
1: Ostatnie pytanie, a co w przypadku tak zwanych nadgorliwych kierowców? Na przykład mój tata, on przyjeżdża do mechanika, to on się czuje jak w Disneylandzie. On zadaje milion pytań, on chce wypić kawę, co z takimi? Czy mechanicy ich lubią, czy wręcz odwrotnie?
0: Radzimy sobie, mamy taki duży młotek. Oczywiście żart. Nie, świadomy klient, ja wiem, że są różni ludzie. To bardziej pytanie do psychologa, żeby podzielić tych ludzi, takich, którzy gawędziarzy, którzy przychodzą, tak, są też właśnie apacze, tak, a nie tylko sobie patrzę, ale powiem tak, jeżeli jest klient świadomy, jeżeli chce przyjść, dopytać się, to po to tu jesteśmy. Tak naprawdę my jesteśmy w służbie, no nie tyle narodu, co w służbie właśnie ludzi, tak, do tego, żeby ewentualnie wyjaśnić, uspokoić, albo zareagować wtedy, kiedy musimy zareagować. I wolę ludzi, którzy są nadgorliwi, wolę ludzi, którzy przychodzą i się dopytują, niż tacy, którzy szerokim łukiem obchodzą. To tak samo jak z dentystą, tak? No też mam znajomy, który jak się ząb złamał, to autentycznie przykleili go na superglue. No, są różne przypadki i jeżeli chodzi o kwestię taką, lepsza prewencja niż leczenie. Lepiej szybciej się czymś zająć, być świadomym tego, i chociażby tak jak standard w naszym warsztacie jest taki, że no właśnie przy wymianie, nawet przy wymianie sezonowej opon, mechanik za każdym razem dokumentuje wszystko, co znalazł, więc można sobie spokojnie to zobaczyć. I teraz takiej osobie, która jest właśnie no, dla jednego nadgorliwa, dla drugiego będzie to osoba dociekliwa, będzie to osoba świadoma. Ja jeżeli taką rzecz pokażemy klientowi, a często też wysyłamy, może sobie w kapciach wieczornie spokojnie popatrzeć, poczytać i przyjeżdżasz wtedy na konkretną rzecz. Ale też i to jest prawidłowe zachowanie. To jest właśnie to, że mamy edukować ludzi, bo
1: Czyli to jest też odpowiedzialność po prostu.
0: Tak, oczywiście. Praca mechanika jest bardzo odpowiedzialnym zawodem. Dbamy o to, żeby o bezpieczeństwo. I cofnę się do tego, co powiedziałem na temat, a ile to kosztuje, tak? Ja mówię, no dobra, a ile kosztuje twoje życie? To jest życie twoich dzieci, tak? Tego się nie da przeliczyć. Więc praca mechanika jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ samochodów, naprawdę ten wolumen samochodów wzrasta. I to widać rok do roku wzrasta. Fajna jest tendencja taka, że auta pomimo tego, że średnia rośnie, że ten wiek rośnie, to ludzie wolą je naprawiać, wolą utrzymywać w naprawdę dobrej kondycji i dalej je użytkować.
1: Czyli podsumowując, odpowiedzialny mechanik, odpowiedzialny kierowca i mamy raj na drogach.
0: i mamy raj na drogę. Znaczy, no to byłoby tak, to jest bardzo duże uproszczenie, ale pewno życie nie jest tylko czarno-białe, nie jest zero-jedynkowe, ale tak byłoby idealnie. I tutaj się kłania właśnie ta potrzeba wymiany. Dla jednego świadomego człowieka, który właśnie to posłucha, to mam nadzieję, że systematyzujecie sobie kwestię podczas tego, słuchając tego, że naszą rolą nie jest tylko i wyłącznie przewalanie jak najszybciej opon i zrobienie jak największej kasy, tylko kwestia jest, przynajmniej w moim warsztacie, i wierzę w to, że takich warsztatów jak mój jest bardzo dużo, które budują świadomość klientów, którzy mówią o tym, że skończyły się czasy, kiedy jeździliśmy co najwyżej 80, 100, 120 na godzinę. Dzisiejsze samochody są prawdziwe potwory. I to mówimy tutaj o nawet mało litrażowych samochodach, które potrafią rozwijać naprawdę bardzo duże prędkości. I tutaj każde małe niedociągnięcie podczas dużej prędkości po prostu auto nie wybaczy. Jeżeli coś się nie zrobi, to możemy mieć, to mogą być pierwsza i ostatnia szansa, tak, na to, że podczas wizyty w warsztacie naprawić to i mieć spokojną głowę. I tego Wam życzę, jak najwięcej spokojnych powrotów do domu. Dzisiaj mówimy, że jeździmy tylko po mieście, a za chwilę się okazuje, że wyskoczył nam bardzo długi wyjazd, tak? A wtedy auto po prostu nie może nas zawieźć.